czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie,

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: No niestety, to co za oknem lata raczej nie przypomina, choć do lata coraz bliżej. Na termometrach dzisiaj tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca będzie naprawdę niewiele. Będą występowały opady deszczu, często i gęsto. Do tego wieczorem, szczególnie na Kaszubach, mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Jutro nieco cieplej, 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońca niewiele, deszcz co jakiś czas. Teraz uważamy na Podwalu Przedmiejskim, na Żołnierzy Wyklętych i Kartuskiej w Gdańsku, bo tu większy ruch.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Niewiele deszcz co jakiś czas. Teraz uważamy na podwalu przedmiejskim na Żołnierzy Wyklętych i Kartuskiej w Gdańsku, bo tu większy ruch.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump. Prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
0: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
2: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
3: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
0: Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
0: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärkotenbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jakby nie patrzeć, 3 po 6.
8: Ciężko
7: ci się było. Ciężko było
8: ci się zlec. Ale będzie lekko.
7: No taką mam nadzieję.
8: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
7: My sprawimy, że po prostu będziecie gdzieś fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
8: I to na trzeźwo.
7: Ja nie grożę. No tak.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
8: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik, no, to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam tam, tararam tam, tararam tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie.
0: No, to...
1: Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć chciałeś. Dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: No to
0: cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak
1: budzik? Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: To lepiej pomaga telefon szefa, który będę w pracy.
1: Telefon od szefa, który...
0: No. Czyli bo szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy?
2: To jest ta osoba, o której nie chciałbym mówić.
0: Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, okay, rozumiemy. Ważne, że szef jest tak dobry jak nikt.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, że szef dzwoni do swojego pracownika.
0: Bo jest dobry jak nikt. Tak.
1: Czule go całuje w uszko.
0: W łóżko.
1: Wstawaj, mój drogi.
0: Na pewno tak
1: mówi. Wstawaj,
0: mówię.
1: Przyjdź, mam dla ciebie pieniążki do zarobienia.
0: Tak.
1: Chodź. SK2.
0: Do Mikołaja lecą gadżety. Dzięki, Mikołaj. 726-826-826 lub Messengerę, że tak się wyrażę. Co was budzi lepiej niż budzik?
1: Tak. Miasto.

0: 25 minut po 6. My tu z tematem do was, co was budzi lepiej niż budzik. A tu wy jeszcze żyjecie wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, proszę bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
0: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie, które po prostu powoduje, że nie da się nie gnieść poduszki.
0: Aha.
2: Otóż moja poduszka jest z pierzy i one się zbijają w takie kubki w środku. Jak można iść spać bez rozbicia tych kubek, żeby pierze były równomiernie rozłożone po poduszce? No nie da się jej spać. To jest bardzo normalne, że się gniecie poduszkę. Gniećmy poduszki wszyscy. Dobrego dnia.
0: Pięknego dobrego
1: apel.
0: Dnia, Madziu. Ładny apel.
1: Jarzobku,
0: za wczoraj jesteś wytłumaczony, bo miałem pewne wątpliwości jeszcze, ale jesteś wytłumaczony. Niech ci będzie, że to normalne.
1: Poduszka to jest piękny przyrząd, prawda? Nie dość, że można ją wygnieść, to ma jeszcze cztery rogi, a wiadomo, że jak cztery rogi, to karniak.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No więc do wygrania jest...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
16: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
15: Zaraz wszystko wyjaśnię.
17: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Myśleć, że lato za 9 dni, ale patrząc na termometry bardziej przypomina to jesień. Na termometrach dziś 13 stopni w dzień, w nocy 9. Sporo deszczu dziś w ciągu dnia, więc parasole na pewno się przydadzą. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońca będzie niewiele, deszcz co jakiś czas. Podobna sytuacja w sobotę i w niedzielę. Do tego wszystkiego w sobotę będzie mocniej wiało. Na estakadzie Kwiatkowskiego uważamy na Wiśniewskiego, Chwaszczyńskie, 10 lutego Dąbka i Undruga w Gdyni. Pamiętajcie o włączeniu świateł szerokiej drogi.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji.

rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: Dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używa na autokupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium?
1: No. A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzy na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie, no właśnie. 31 minut po 6. Dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Express dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce, co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To

0: Co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
1: SK2.
2: No rzeczywiście chyba elektryczna, jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
0: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak mi się mył przez te lata.
2: Dobrze, że tego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz, czy suszarki.
0: Moi drodzy, 38 po 6. Jedna flaszka.

0: nie przeminął, nigdy
1: nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. Jeszcze 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć 8.
2: Przebić kasetę. Jeszcze raz.
1: Nie, jest 11,5 minuty do godziny 7.
2: Dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on cię nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik, to pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
3: Ja a propos tego budzika, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie jest. Są za bardzo pochłonięci pracą.
1: Nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
2: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
1: Czytać maile przez sen?
4: SK2.
2: I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: Ale już za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten odpływ głosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi i będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny.

0: Minivan, a do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jeszcze tylko jedno wstawanie i będziemy mogli cieszyć się weekendem, ale patrząc na prognozy pogody, to może lepiej pozostać w łóżku. Będą występowały opady deszczu na termometrach nie więcej jak 17 stopni. To i tak lepiej niż dziś, bo dziś tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca raczej nie będzie, będzie za to sporo deszczu. No a w weekend dodatkowo będzie jeszcze mocno wiało, a poprawy pogody na horyzoncie raczej nie widać. Teraz większy ruch w Gdyni, na Druga Dąbka, Morskiej, Chważnińskiej, Małokackiej, Estakadzie Kwiatkowskiego.

0: Dziś, bo dziś tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy, słońca raczej nie będzie, będzie za to sporo deszczu. No a w weekend dodatkowo będzie jeszcze mocno wiało, a poprawy pogody na horyzoncie raczej nie widać. Teraz większy ruch w Gdyni, na druga Dąbka, Morskiej, Chważnińskiej, Małokackiej, Estakadzie Kwiatkowskiego.
1: Producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
3: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
2: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
4: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
5: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
4: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
6: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
4: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
2: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
7: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
2: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
2: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 6:45, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
11: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowy by zjadł, to by głód od razu minął.
10: Ciebie na mundial powinni wysłać.
11: Oczywiście,
10: ty nigdy
11: tak
10: nie czujesz głodu.
1: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
11: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
10: Dobrze, dobrze mieć poczucie własnej wartości.
11: Oczywiście,
10: prawda?
11: Że tak, a dlaczego by nie?
10: Dzień dobry!

0: I od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie? I od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co, o co, nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie, no widzisz, czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
3: Przeskoczyli?
2: Przeskoczyli, to jest 1-2, ale męskie potrafią. Granie dopiero na numerze 3.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich, on tam skacze na 3. piętro.
2: Spokojnie. Dlatego żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca Polska 20 w Radiu SK2 o 18:00. W imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
2: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Pan Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No, ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Panów, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa, jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5 czy 5:30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak,
0: tak. Jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie...

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka.
1: Jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach,
0: wrzucają, tak? Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter. SK2.

0: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na

0: auto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Dziś świętują na całego Anastazy, Benedykt i Felix. Do nich uderzajcie na kawę. Kawa wskazana, bo ciśnienie mamy niskie, temperatury też niezbyt wysokie. 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Będą występowały przelotne opady deszczu i tego deszczu będzie naprawdę sporo. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, w sobotę 17. Jutro i w sobotę deszcz w roli głównej, w sobotę silny wiatr. Czarny Dwór, Rzeczpospolitej, Kościuszki, Podwale Przedmiejskie, Spacerowa Adamowicza, Kartuska, Habla. Uważamy na siebie w Gdańsku.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. W kierunku Przemyśla samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski. Za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością. A my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promocja jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Za ciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można?
2: Można. Proszę bardzo.
1: Proszę. Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty, w sensie te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę. Jorgnęli się, że coś jest nie taki, że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy. Też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem. Doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jakbym słyszał, jakbym
0: weź
1: to pokój słyszał,
0: prawda? Weź posprzątaj, weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826, zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu, gramy o prezent marzeń wartości 500 zł po 8.

NWA lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.

0: Ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.

0: Ten moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. To będzie ostatnia reklama.
4: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
4: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
5: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, tylko o 5 minut. Za chwilę zacznie go niestety ubywać. Dzisiaj niezbyt wiele na termometrach. 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Będą dominowały chmury, będą występowały opady deszczu. Szanse na słońce również są, ale raczej niewielkie. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońca niewiele, deszczu będzie sporo i w dzień i w nocy. W sobotę 17 stopni, też sięgniemy po parasole. Nowatorów żołnierzy wyklętych spacerowa potokowa uważamy w Gdańsku.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Jest 8 news, SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza. Doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
9: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
8: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie Głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
10: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
11: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałem się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
12: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
10: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
12: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
10: to może nie klikajmy lepiej.
12: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
8: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sport.
8: Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych.

0: hodowlich Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski.
3: Bardzo dobrze, że tam jedzie. On ich tam wszystkich poustawia.
2: Dobrze, czyli jakby musimy do tego wrócić, tak?
3: Koniecznie.
2: Nie omieszkamy nie skomentować tego, bądźcie z nami.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: 3 minuty po 8:00.

0: dzisiaj rozumiem.
1: My też już wszystko rozumiemy, zaczynamy łączyć kropki. 10 minut po 8. Słyszeliśmy w newsach, że Karol Nawrocki jednak jedzie na urodziny Donalda Trumpa do USA.
2: 80. urodziny trzeba nawet dodać.
1: Nie byle jakie. Dostał zaproszenie, jedzie i to nieoficjalnie, a...
2: Wiecie, bo jak się urodziny robi w Polsce, prawda? To jest tort, który mama zrobiła ze świeczkami. To jest czasami piniata, teraz jest popularna, prawda? Ale Donald Trump tak nie świętuje.
1: Donald Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
2: Proszę
1: i na
2: bardzo.
1: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
2: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
1: No, wszystko gotowe.
2: Bilecik dostał nasz
1: ja tak czułem. Ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
2: To już jest...
1: W przedbiegach.
2: Tak.
1: Nawrocki.
2: I startuje i poleci.
1: Nawrocki leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie. Okej?
2: Okay? No, wróć, gdzie raki zimują. Okej?
1: Okay? Ciekawe, czy już trenuje z tą wargą na boku. Come on,
2: you're gonna fight? You're gonna fight, come on. No i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to wiecie, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
1: Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.

0: mam już z kim.
1: Mamy z kim, wybraliśmy, będą grać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
1: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, już jest tyle.
1: Asia?
6: Tak.
1: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo ty pierwsza odpowiadasz.
7: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
6: W prawo.
7: Prawo.
1: Jak ty delikatny z tym kołem,
7: no,
1: się teraz
7: delikatnie, no ja się z nim
1: póki
7: będę,
1: się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
7: A.
1: 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
6: Albania.
7: Miasto.
6: Augustów.
7: Znana postać.
6: Antoni Schwarzenegger.
7: Roślina.
1: Popraw tą znaną postać, no popraw.
7: No popraw.
1: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
7: Macierewicza może kiedyś nazywać Schwarzenegger.
6: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
1: No bardzo, Asiu, bardzo.
7: Antoni. Ty, ale poczekaj, może...
1: A może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
7: Czekaj,
1: ja sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
7: Schwarzenegger? Antoni Schwarzenegger.
1: Może to jest tata Arnolda? Nie wiadomo.
7: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
6: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
1: Bardzo fajnie.
6: To...
7: Nie, no spoko.
1: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno. Dwa punkty masz na pewno.
7: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
1: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo.
5: W lewo nie będzie.
1: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
7: Jak ja.
1: J jak ja.
5: J jak ja, tak?
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Japonia.
1: Miasto.
5: Jakarta.
1: Tytuł filmu.
5: Joker.
1: Imię.
5: Jan.
1: Roślina.
5: Jaśmina.
1: Potrawa.
5: Jogurt.
1: Zawód.
5: Informatyk.
1: Informatyk jest na I. Dobra, ale...
7: Informatyk.
1: Co?
7: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt, niech będzie. Jaśmina, nie tak. Znam się, jest?
5: Tak? Jaśmina, tak.
1: Tak, tak.
7: Potrawa, jaśmina, jaśmin jest.
1: A Jakarta to miasto?
7: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i SMS-y.
1: A co?
7: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
7: No... Zaliczam.
1: Bo? Mówi,
5: tak, jest
7: to Jakarta, ale można wymiennie mówić też Jakarta.
1: A, o to
5: Jakarta,
1: chodzi. Dobra, okej.
7: Okay. Żeby miasto. Nie było później, prawda? No.
1: Ja myślę, że to bardziej o Polskę chodzi, nie?
7: Nie, to Jastarnia by wtedy było.
1: No dobra, czyli Jakarta, tak samo jak Joker, nie? No dobrze,
7: tak,
1: no.
7: Czyli mamy co?
1: Film też był Joker.
7: Film był Joker. Dobra, to niech będzie tak, czyli tak. Asia 3.
1: No, Asi, musimy dołożyć ten punkcik, bo Michał ma aż 6, wiesz, Asiu? Więc dobra, za Antoniego masz 3.
7: Święty Antoni Schwarzenegger Macierewicz.
1: To ładnie.
7: To się wszystko zgadza.
1: A Michał, prezent marzeń leci do ciebie.
5: Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK.
1: Dziękujemy ślicznie. Do Asi nagrody pocieszenia. Asiu, szerokości, przyczepności, też chcesz kogoś pozdrowić?
6: Miłego dnia, cześć.
1: No. Miłego dnia, cześć.
7: A jutro
1: państwa miasta po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
7: Stanisław Stallone. Ona
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Meslowicz w Radiu SK 2.24 i pół minuty, taki będę dokładny po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają.
0: Nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść. SK2. Może się zakocha.

0: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy, ale zabawy w tym roku raczej pod dachem, ze względu na to, że dzisiaj sporo deszczu w Trójmieście i niskie temperatury za oknem. 13 stopni w dzień, 9 stopni w nocy. Jutro nieco cieplej, 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Będą występowały przelotne opady. W sobotę będzie podobnie, do tego wszystkiego silny wiatr. Podwale przedmiejskie, Nowatorów, Budowlanek, Starogardzka, Świętokrzyska, Jabłoniowa, Armii Krajowej, Kartuska. Uważamy na siebie w Gdańsku. W Sopocie na niepodległości musimy zachować ostrożność i w Gdyni tradycyjnie estakada.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: 8.30, news SK2, Anna Łobocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie i jej skutkach w newsach o 9.00. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6,43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii. W Lublinie będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: A to ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo przegonił?
0: No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej, tak?
1: Tak, że
0: to oni.
1: Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, dobrze. 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, jak w zależności, do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mamy, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak. Lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa Jarząbków.

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Do boju, Polacy!
1: Polacy!
0: 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotka się na Narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup, to nasz cup. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój cup robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać. Zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład, nie?
0: No, coś tam może już jest dla was.
1: Coś, może...
0: Ja wiem, ale nie powiem.

0: No to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda. To człowiek się może deedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta. No. To nie wie, jak to
0: szczególnie
1: wygląda.
0: W lato. W zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.
1: Posłuchajcie, no...
0: Ale nie o tym. O budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
1: bo ci,
0: nie?
1: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję jednego SMS-a, stary, mogę być na styk, to ja po prostu, nic mnie tak nie pobudza, jak twój SMS.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen 1000. Wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Dzisiaj to będzie bardzo trudny dzień dla kierowców ze względu na opady deszczu, które będą nam towarzyszyć przez większą część dnia i te opady lokalnie mogą być intensywne, więc droga hamowania zdecydowanie się wydłuża, a widoczność jest ograniczona, szczególnie na obwodnicy Trójmiasta. Dziś też na termometrach niezbyt wiele, bo 13 stopni w ciągu dnia. W nocy tylko 9 stopni. Jutro będzie nieco cieplej. Teraz zwalniamy, bo mamy większy ruch na Kratuskiej, Armii Krajowej, Jabłoniowej, Świętokrzyskiej, Starogardzkiej. Uważamy też na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Jest 9, News SK2, Anna Łobocka. 3 stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
8: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia 3 najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jeziorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
14: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
14: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychij.
2: Nam przykro.
14: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem. Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu w tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
13: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
14: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
19: SK2 News. Trójmiasto.
6: Maciek Marcinowicz, kompletnie pijany, strzelił z wiatrówki. 48-latek z Gdańska najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców. Mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu. Grożą mu 2 lata więzienia. Przebiegł cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. O swoich zmaganiach na trasach opowiada w swojej najnowszej książce.
20: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Stając na starcie, człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km.
6: Suchenia pokonał w sumie 38 maratonów.
21: Bardzo sprytny ten dzień Ryszarda dzisiaj w kalendarzu, bo nie dość, że przypominamy o zagrożonym gatunku, no to jeszcze wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoni, Daria Zawiałow, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
22: No to...

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem wam, no, tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy. A jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: Po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół Manam wszystko nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
9: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
10: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.

0: Muzyka. Zapraszamy po więcej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: I po reklamie. Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
5: Jak mówili na mnie.

0: pocałunki od Sanach. Gramy wam na antenie Radia SK2. Jak chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów Sanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante.

0: Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: I po reklamie.
7: A najlepiej to będzie dzisiaj pozostać w domu. No, chyba że ktoś lubi deszcz. Dzisiaj tego deszczu sporo w Trójmieście. No i będzie chłodno, bo na termometrach od 13 do 14 stopni w ciągu dnia, w nocy nie więcej jak 9. Słońca raczej nie zobaczymy, choć do końca tego też nie można wykluczyć. Jutro będzie nieco cieplej, 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce będzie przebijało się przez chmury, deszcz też możliwy co jakiś czas. W sobotę raczej bez opadów deszczu, na termometrach zobaczymy 20 stopni. W niedzielę natomiast możliwe burze.
8: Jest 10 News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
9: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
8: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
8: Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek.
11: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
8: Mapkę będzie można dostać za darmo, m.in. w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
12: SK2 News. Trójmiasto.
7: Maciek Marcinowicz. Uniwersytet Morski w Gdyni przedłużył termin składania ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę następcy Daru Młodzieży. Oferty można składać do 1 lipca. Nadal trwa również konkurs na nazwę nowego żaglowca. Zwycięzca otrzyma możliwość udziału w rejsie inauguracyjnym lub nagrodę pieniężną. Od dziś Sopocki Hipodrom po raz 28 staje się areną międzynarodowych zawodów jeździeckich. W wydarzeniu weźmie udział 146 zawodników. Najważniejszymi punktami programu będą Piąty Puchar Narodów oraz niedzielne Grand Prix. Łączna pula nagród to prawie 250 000 euro.
13: Prawie 3 minuty po 10:00, tutaj Radio SK2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Toasty duże i małe. Za błędy. Też duże i małe. Wznosi nam Ryszard Rynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartonami papierochów. Sprytne, choć nie powiem ryzykowne.

0: czasu.
1: Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc w Radiu

0: Kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi. Tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jeszcze raz!
15: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
16: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
19: I po reklamie.

człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysy na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula.

0: Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
10: I po reklamie.
11: Dzisiaj będzie sporo deszczu w Trójmieście, więc zabieramy ze sobą parasole, zabieramy też ciepłe bluzy, bo na termometrach tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca raczej nie będzie. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce pojawi się co jakiś czas sięgniemy też po parasole. W sobotę parasole zostawiamy w domach, bo temperatura wzrasta do 20 stopni, padać nie będzie. W niedzielę możliwe natomiast lokalnie występujące burze, na termometrach 17 stopni, a w poniedziałek tylko 15 stopni w ciągu dnia.
0: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskich.

Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskich.

0: Marzeń została zabrana na obserwację do szpitala.
1: Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych dróg. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To w stolicy Irlandii Północnej po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Benn. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik usłyszał już zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
2: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki, i to ułatwia życie.
1: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
3: SK2 News, Trójmiasto.
4: Maciek Marcinowicz. Senat przyjął poprawki do ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim. Nowa metropolia ma objąć 1,5 miliona mieszkańców. Jej głównymi zadaniami będą koordynacja transportu publicznego, planowanie przestrzenne i wspieranie rozwoju regionu. Za ustawą głosowało 60 senatorów, przeciw było 29. Podczas badań archeologicznych prowadzonych przy budowie drogi do elektrowni jądrowej w miejscowości Jackowo odkryto 2 kamienne kurhany. Z wnętrza kurhanów pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, które pozwoliły powiązać znaleziska z kulturą pomorską funkcjonującą we wcześniejszej epoce żelaza.
5: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad wami parasol najlepszych polskich hitów Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

Piosenkę, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone.

0: Nie, no aż tak to nie, tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2. Reklama.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Jeszcze raz!
4: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
7: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
8: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni. 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
12: I po reklamie.

0: tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
10: I po reklamie.
11: W Trójmieście dzisiaj zobaczymy 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Zobaczymy opady deszczu i tego deszczu będzie dzisiaj sporo. Jutro też deszcz co jakiś czas, ale opady nie powinny być intensywne. Jutro temperatura wzrasta do 18 stopni w ciągu dnia, w nocy nie mniej jak 12. W sobotę 20 stopni w dzień, w nocy 13. Słońce będzie przebijało się przez chmury, deszczu raczej nie zobaczymy. W niedzielę niestety deszcz do nas wraca, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Na termometrach 17 stopni.
12: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu dwóch aut zginęły trzy starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
13: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
12: Wyrok jest nieprawomocny. O sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
1: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy z Służby Ochrony Państwa.
12: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
3: SK2 News. Trójmiasto.
11: Maciek Marcinowicz. Gdańsk otrzyma prawie 180 milionów złotych dofinansowania na budowę bioelektrociepłowni. Będzie ona przetwarzać rocznie 60 tysięcy ton bioodpadów, produkując 14 tysięcy megawattogodzin energii. Wytworzona energia ma zaspokoić potrzeby 7 tysięcy gospodarstw domowych oraz 3 tysięcy mieszkań. Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni rusza trzeci Morski Festiwal Nauki. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak przetrwać na tratwie ratunkowej, jak działa transport kontenerów w gdyńskim porcie oraz w jaki sposób programuje się roboty do wykonywania założonych zadań.
0: Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12:00.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwabista.
1: Jedwabiste róże Europy w Radiu SK2, a z niego też jest niezły kwiatek. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
2: Nosel wkręca. Tak, słucham.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionowana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
2: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
3: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
2: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
3: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
2: Tak, też. Właśnie, aha, bo tu jest duży problem. To
3: no
2: też
3: to dobrze.
2: Jest problem.
3: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
2: Nie rozumiem, jakimi światłami?
3: No, światłami kolejowymi.
2: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
3: No już mówię. Jeżeli, proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
2: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
3: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
2: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
3: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
2: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania.
3: Proszę pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
2: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
3: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
2: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
3: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
4: Cześć Monika, zostałaś kryzysowana w Radio SK.
2: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiecham się. Nosel wkręca.

tym, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmi jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka na trzy kraje, to i będzie miała też trzy ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim, to jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Disney Plus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
1: Disney Plus.
0: Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
1: Disney Plus.

0: Do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup

0: warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga. Dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak to zostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.

0: I dla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus

0: i się łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus.

0: pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BNG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BNG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: I po reklamie.
5: No i co tu dużo mówić, deszcz przez cały dzień dzisiaj w Trójmieście. Wiatr powiewa z kierunków północno-zachodnich z umiarkowaną siłą. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1014 hektopaskali, a termometry wskazują od 13 do 15 stopni. Później wieczorem jest szansa na rozpogodzenia, a noc zapowiada się bezchmurna. Jutro rano zobaczymy więc nieco słońca, ale w piątkowe popołudnie znów przydadzą się parasole. Na termometrach jutro do 16 stopni. W weekend burze i mocniejszy wiatr, a temperatura wyniesie około 18 stopni.
6: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
7: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mogły być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
6: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
7: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest w całości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
6: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo, że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, mundialu sobie nie odpuszczą.
8: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
9: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
10: Macie jakiegoś faworyta?
11: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
12: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
10: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
13: Mam nadzieję.
14: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
6: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Krzysztof Płowecki. F-35 nad Gdańskiem. W najbliższy piątek piloci sił powietrznych wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Przelot myśliwców F-35 nad Westerplatte w Gdańsku odbędzie się około 9.45. Organizatorzy jubileuszowego zlotu uczestników rejsu Dar Pomorza z 1976 roku poszukują dawnych członków załogi oraz uczestników operacji Żagiel 76. Rejs Daru Pomorza sprzed 45 lat uznawany jest za jedno z kluczowych wydarzeń w historii Białej Fregaty.
15: 2 minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku Eski 2 same wisienki. To takie na torcie. Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura-Mysłowicz.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić Trump?

0: Takie, jakie jest tempo tej piosenki, tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem. A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No, trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek, a jak zacznie gonić, to niezły rolej koster może być.
1: SK2.
0: Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania je...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
4: Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.

0: przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Wojoc. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

0: 2026.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: I po reklamie.

0: Kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14. I najważniejsze newsy Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SC2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Kaufland.

0: 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Niebo w Trójmieście jest dzisiaj szczelnie pokryte chmurami i warto mieć pod ręką parasol, bo cały dzień będzie padał deszcz. Dopiero późnym wieczorem jest szansa na przejaśnienia. Wiatr powiewa dzisiaj z kierunku północno-zachodnich z umiarkowaną siłą. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1014 hektopaskali, a termometry wskazują od 13 do 15 stopni. Jutro pierwsza połowa dnia słoneczna, ale później zachmurzenie umiarkowane i deszcz. Weekend ciągle deszczowo i miejscami burzowo. Wiatr też będzie nieco mocniejszy. W te dni na termometrach okolicy 19 stopni.
9: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
12: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
11: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
13: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzela.
8: oczekiwali.
13: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
14: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mierkowska, Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska, bądź na salę gimnastyczną w szkole.
8: Jak ktoś już się przewrócił, to trzeba mu pomóc, bo tak na zasadzie działa futbol 3.
11: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.
15: SK2 News. Trójmiasto.
10: Krzysztof Płowecki. Sąd okręgowy w Gdańsku skazał 4 mężczyzn na kary od 10 do 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa mieszkańca Trójmiasta. Do ataku doszło 15 sierpnia 2021 roku w Gdańsku. Sprawcy strzelili do 41-letniego mężczyzny, a następnie bili go kijem baseballowym, metalowym prętem i rurą. Według ustaleń śledczych motywem były porachunki między skonfliktowanymi grupami przestępczymi i wzajemne rozliczenia. Sezon aktywności kleszczy nabiera tempa, a wraz z nim rośnie liczba zakażeń boreliozą. Tylko w maju na Pomorzu potwierdzono ponad 140 przypadków tej choroby.
16: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu. 11 czerwca mamy i bardzo dobrze, dorosłość przereklamowana. Studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.
17: Bez reklam. Jeden po drugim.
18: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
16: Ania Wyszkoń, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta. No, dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry. Oficjalnie możemy wrzucić na luz. I nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

0: Ania Wyszkoni w SC2 oraz lampa i sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli fiaciki 126P, a w nich rządziła ona, Małgośka.

0: Lola Kendra, Bój się Boga dziewczyno. W Esce 2 gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami tutaj nawet w kolorowej gazecie z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami?
1: Esca 2.
0: W Esce 2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Jeszcze raz.
9: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, roller coastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
14: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
14: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za jedną złotówkę.
15: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
19: I po reklamie.

0: jest Anna Maria Jopek w SC2. Jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym piecem w hucie szkła.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej,

0: książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Uzbrajamy się w cierpliwość na gdańskich drogach. Ciasno jest teraz na trasie Sucherskiego w kierunku S7, w centrum, w okolicach Tworca i stoi też Wrzeszcz. Tutaj korki na Alei Grunwaldzkiej, Kościuszki, Halera, Wyspiańskiego, Klinicznej i w ciągu do Studzienki, Trauguta i Sobieskiego. Spory ruch też na Jaśkowej Dolinie, Schuberta i Bulańskiej. Chwilę postoimy także na Przymorzu, na Czarnym Dworze, a w Gdyni teraz hamujemy na Sopockiej, Wielkopolskiej, Alei Zwycięstwa w Orłowie i na Północy. Dzisiaj zachowujemy szczególną ostrożność ze względu na opady deszczu.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
9: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
8: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w Hucie Szkła w Turze, koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
10: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.

0: szkła w Turze koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
1: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki, ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.

0: Czarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
1: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Krzysztof Pułowecki. Senat dał zielone światło dla powstania metropolii na Pomorzu. Nowy związek obejmie 61 gmin i powiatów wokół Trójmiasta. Dla mieszkańców oznacza to rewolucję w transporcie publicznym oraz zastrzyk gigantycznych pieniędzy. Nawet do 900 milionów złotych w pierwszych 3 latach. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot załogi, którego celem jest utrwalenie wspólnych wspomnień.
4: Powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat.
3: Mówi Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Zgłoszenie od byłych załogantów przyjmuje Narodowe Muzeum Morskie.
5: Sprawdziłem, o której słońce dzisiaj zajdzie. 20.54. No długo dzionek nam będzie trwał, ale nim zajdzie słońce, utwory, które nie wychodzą z mody. Doda Smolasty, Bajm i mistrzowskie siatkarskie emocje.
2: Najlepsze polskie hity. SK2.
5: Pierwsza liga najlepszych polskich, liga również i narodów. PIN pamięta

0: Rytm jak na trybunach. Maciej Musiałowski, WSC 2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z wami, najlepszymi kibicami i słuchaczami Eski 2. Mamy dla was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę Eski 2, aby z wami zobaczyć na Narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia Eski 2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: Eska 2.
0: Eska 2.pl. Dołącz do naszej drużyny Eski 2.

0: Nie zmieniamy pogody. Najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy. Kierowcy, dajcie głośniej. Przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpańska krew. SK2. A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ło, widzisz to co ja?
7: A, nie widzisz.
6: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
12: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
13: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
18: I pory

0: całym dniu roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2 za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
6: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
7: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303.

0: A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Ściągamy o tej porze nogę z gazu w Gdyni na Wielkopolskiej, przy stacji PKM Karwiny. Samochodów też coraz więcej na Sopockiej i na Alei Zwycięstwa w Orłowie. Wolniej pojedziemy także na Chwarzniejskiej, Małokackiej, Rolniczej i w Śródmieściu na Śląskiej, Władysława 4 i na 10 lutego. No i podobnie na Świętojańskiej, a korki także na Wiśniewskiego i w okolicach Estakady, na Morskiej, Hutniczej, Śmidowicza i na Dąbka. W Gdańsku nogę z gazu ściągamy na Spacerowej, Słowackiego, Żołnierzy Wyklętych i na trasie Sucharskiego. Niższy bieg wrzucamy też w okolicach Dworca Głównego.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
7: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
6: Mówi prokurator Cezary Krause. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
8: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
6: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
9: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
10: rękę na głowie, jak się strzela.
11: Po każdym golu musi być cieszynka.
6: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
12: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
6: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami, między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mileną Prochowską.

Akcji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami, m.in. z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mileną Prochowską.

0: Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach sportowych, a szczególnie na plaży.
1: Rugby na plaży, piłka na plaży, czy najbardziej popularna siatkówka plażowa.
0: Mówi Paweł Brutel z Gdyńskiego Centrum Sportu. Podczas badań archeologicznych prowadzonych przy budowie drogi do elektrowni jądrowej w miejscowości Jackowo odkryto dwa kamienne kurhany z wczesnej epoki żelaza. Z wnętrza kurhanów pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, które pozwoliły powiązać znaleziska z kulturą pomorską funkcjonującą we wczesnej epoce żelaza.
2: Soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek, owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy, a ta idzie jak spłatka przy tym, co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2. Teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8 najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada. W połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: Na Stanach w SC2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach w skrócie newsu w SC2 16:30.
1: A1 między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia 3 pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też m.in. mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów, ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 5 setach. Siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów. Nasze polskie orły latały przy siatce. No ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama. Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugi.

0: drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni. 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
6: I po reklamie.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce 2 i inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi

0: obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna treść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Niebo w Trójmieście jest dzisiaj szczelnie pokryte chmurami i warto mieć pod ręką parasol, bo cały dzień będzie padał deszcz. Dopiero późnym wieczorem jest szansa na przejaśnienia. Wiatr powiewa dzisiaj z kierunków północno-zachodnich z umiarkowaną siłą. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1014 hektopaskali, a termometry wskazują od 13 do 15 stopni. Jutro pierwsza połowa dnia słoneczna, ale później zachmurzenie umiarkowane i deszcz. Weekend ciągle deszczowo i miejscami burzowo. Wiatr też będzie nieco mocniejszy. W te dni na termometrach okolicy 19 stopni.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
12: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
11: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
13: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
14: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
13: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
15: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
13: Mówił generał Ireneusz Nowak.
11: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
8: SK2 News. Trójmiasto.
10: Krzysztof Płowecki. W niedzielę utrudnienia ruchu z powodu wielkiej przeprawy rowerowej. Po 12 peleton przejedzie Aleją Zwycięstwa w Gdyni, a w Gdańsku utrudnienia będą m.in. w Śródmieściu i Wrzeszczu.
16: Na Aleję Niepodległości od strony Gdyni wjadą rowerzyści, którzy dwoma pasami kierować będą się w stronę Drogi Zielonej.
10: Mówi Radosław Jaśkiewicz z sopockiej policji. Finał o 14 w sopockich Błoniach. W ciągu 2 dni zatrzymano 119 ściganych osób w całym województwie. To efekt kolejnej ogólnopolskiej akcji Poszukiwany. W realizację działań zostało zaangażowanych blisko 1800 policjantów z garnizonu pomorskiego.

3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy najlepsze polskie hity, tak żeby wam się

3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy najlepsze polskie hity, tak żeby wam się

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radio SK2, 20,5 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam. Co sprawia, że jesteście szczęśliwi? Co daje wam tutaj szczęście, powody do szczęścia? Czekam na wasze wiadomości i gram dalej. Już teraz Wilki i Seno w Warszawie.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: OMG. Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
10: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
11: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
14: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli W dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Są rzeczy,

0: które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters, budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby. Policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół godziny. Odbędzie się w Estadio Azteca w Mexico City, czyli stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata.
9: Wiesz co, Kuba? Ja to tym wszystkim kobietom współczuję. Sobie też.
8: Czemu?
9: No bo teraz miesiąc się zaczyna, nocy nieprzespane i to właśnie przez piłkę nożną.
8: Miesiąc
9: wszystko
8: się zaczyna?
9: Znaczy, zaczynaje się mundial i miesiąc to będzie trwało, ponad nawet.
8: No to prawda, to prawda. 19 lipca, jak dobrze pamiętam, poznamy mistrzów. Dacie radę, kobiety.
9: Nie, będzie
8: co to
9: ciężko, ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy, drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu, i gramy. Najlepsze polskie kawałki. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.
9: No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

0: Nie? Możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radia SK2. Zapraszamy Was serdecznie. Tam Messenger jest dla Was otwarty. Więc wszelkie pozdrowienia, życzenia urodzinowe, imieninowe przyjmujemy i będziemy je grać między najlepszymi polskimi hitami. A już teraz Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK2.

0: lat.
1: Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy...

przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z Wódką Suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radiu SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: na milion.
1: Zuza Jabłońska i Odfiltruj rzeczywistość. To jest nowość na antenie Radia SK2. To jest nowość na naszej playliście, no bo my gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów, mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat.
2: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
6: Autopromocja.
2: Reklama.
7: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek.

0: wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bocaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja.

0: płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
5: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
6: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19 nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Gdy jedni już zasną, inni biegowo będą obchodzić Święto ulicy Świętojańskiej. W nocy z 19 na 20 czerwca odbędzie się nocny bieg świętojański, który po zachodzie słońca przemknie ulicami Gdyni. W ramach startów odbędą się zawody dziecięce, młodzieżowe i marsz Nordic Walking. Do zawodów będzie można zapisać się jeszcze w dniu biegu w godzinach od 14 do 23 w biurze zawodów, które zlokalizowane będzie przy Polsat Plus Arenie w Gdyni. Trasa biegu głównego liczy 10 km, a start 19 czerwca punktualnie o 23:59.
0: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy.

0: Proszę bardzo, wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie, można się zgłaszać. Messenger Radio SK 2 jest dla Was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK 2.
0: Na dobry początek Jula i Za każdym razem.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, styknie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. SK2.

0: Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu!
3: Cześć!
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
3: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
0: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy, szef nie będzie zły?
3: Nie, nie będzie, akurat szefa nie ma, więc pracownicy hartują.
0: A, rozumiem, no dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jak słoneczko.
0: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
3: Bywało.
0: Czy to prawda, że jeden z nich ma dwa garby, a drugi tylko jeden?
3: Zawsze.
0: Czy wielbłąd ma tylko jeden garb?
3: Może.
0: Czy dromader ma dwa?
3: Kto wie.
0: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
3: Kiedyś.
0: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
3: Wykluczone.
0: Wow, mamy to, Kamil, brawo dla ciebie, udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami. Zabawy nie mów tak, nie mów nie.
3: Super,
0: to
3: cieszę się.
0: Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
3: Zdecydowanie.
0: Dobrze, to trzymaj się, buziaki dla ciebie, pa pa.
3: No hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to nowość na antenie Radio SK2. Fukaj, Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający mundial i wielkie otwarcie. Ale moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie słodko spać, kiedy też będą te mecze oglądać. I niestety my, drogie kobiety, przez najbliższy miesiąc, albo nawet i trochę dłużej, musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w SK2 też mamy dla was coś specjalnego z okazji mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: I po reklamie.

0: supermoce Igo Mrozu i Vito Bambino. Te supermoce to by się przydały wszystkim tym, którzy muszą pracować zarówno jutro, jak i w weekend, więc my tę energię dobrymi, najlepszymi nawet polskimi hitami wam przekazujemy. Po godzinie 20 kolejne takie m.in. Maciej Musiałowski, Flora. Ten numer wszyscy bardzo lubimy, więc warto zostać z nami.
1: Reklama. 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Nie wszystko, co ważne, zostało zapisane oficjalnie. Letnica, nieoficjalna historia dzielnicy to wydarzenie o kronikach, ukrytych narracjach, głosach z archiwum i historii, która nadal może wybrzmieć inaczej. Dlatego Gdański Archipelag Kultury zaprasza do Letnicy właśnie na wydarzenie, które wydobywa lokalne opowieści z ciszy i stawia je w centrum. Punktem wyjścia będą dawne kroniki szkolne. Ich język, przemilczenia, emocje i ślady codzienności zapisane między wierszami. To nie tylko powrót do przeszłości, ale próba przeczytania jej na nowo przez wykład, performance, aktywne czytanie i spacer dźwiękowy po dzielnicy. Wydarzenie w Gamma GAK 12 i 13 czerwca, a wstęp jest darmowy.
0: 20 wybiła, już rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Natalia Nykiel i Error, ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. To jest numer, który wszyscy bardzo lubimy, więc gramy go specjalnie dla was w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2

Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my mamy tak, my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo. To jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2 cały czas, już teraz bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera? SK2.

0: Goja i Smak Słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy. Już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
8: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
8: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
9: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Być na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy. A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po co? Gdzie? Kiedy?
13: Gdynia pod pełnymi żaglami. Od 20 czerwca aż do 31 lipca Gdynia będzie gospodarzem 27. edycji prestiżowego festiwalu żeglarskiego Gdynia Sailing Days. W wydarzeniu wezmą udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy z całego świata. Program obejmuje liczne regaty, a w tym Mistrzostwa Świata klasy mikro i młodzieżowe Mistrzostwa Świata w match racing. Odbędą się również krajowe zawody, m.in. Puchar Miasta Gdynia, Mistrzostwa Polski w sprincie czy regaty dla klas olimpijskich. Dla dzieci zaplanowano puchar trenerów, a festiwal zakończy festiwal prezentujący najnowsze jachty i technologie.
12: Magazyn lokalny.
14: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Przebieg dosłownie cały

0: Dla dzieci zaplanowano puchar trenerów, a festiwal zakończy festiwal prezentujący najnowsze jachty i technologie.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Przebieg dosłownie cały. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Przebieg dosłownie cały.

0: historii mojego życia. Opowiadająca jest, książka opowiada o przebiegnięciu maratonów na każdym kontynencie, podróżowaniu i połączeniu czegoś takiego przyjemnego z pożytecznym, czyli tej maratońskiej walki, maratońskiej pasji, z czymś bardzo przyjemnym, jakim jest podróżowanie, zwiedzanie, poznawanie świata, poznawanie ludzi i odkrywanie siebie i nowych przestrzeni życiowych.
1: Czyli bieganie to jest pretekst, czy podróże to jest pretekst?
0: Najważniejszym pretekstem jednak było bieganie, bo to było tym takim zaczątkiem, tym od czego się zaczęło, ale do tego doszła ta właśnie otoczka, ten mental, to podróżowanie i to coś, gdzie ja mogę siebie odszukać, siebie odnaleźć, zajrzeć do środka samego siebie.
1: Ale czy człowiek, który pokonał aż tyle, ma jeszcze jakieś sportowe ambicje?
0: Ja myślę, że tak, no bo jak ktoś założył raz buty biegowe i to mu się spodobało i uznał, że to jest pasją, że to jest hobby i faktycznie lubi to robić, to jeszcze czegoś szuka jakichś kolejnych startów, kolejnych wyzwań, może nie na takiej płaszczyźnie typowo wyczynowej, że chce się ścigać, chce wygrywać, chce walczyć o podium, ale chce czerpać to bieganie, realizować tą pasję właśnie tak samemu dla siebie, po prostu zakładając buty i biegnąc w jakiejś imprezie, albo biegnąc bez imprezy, nawet samemu trenując gdzieś.
1: Ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, jak powiedziałeś, że podczas pierwszego studenckiego biegu miałeś takie zwykłe, najprostsze trampki.
0: No tak było. Zwykłe trampki. Kiedyś też był start z biegu na orientację w 92 roku, pamiętam, w Puchar Polski Bielsko-Białej. Trzy osoby biegały w jednej parę butów w korkach, które gdzieś tam kupiliśmy po jakiejś okazyjnej cenie. Jedna osoba przybiegła, dawała drugiej, dawała trzeciej. No to było coś fantastycznego, bo pokazywało, że jednak dzieciaki lubią to robić, mają pasję, mają hobby i nic nie jest w stanie stanąć na przeszkodzie. No tak, ten chłód jednak, ta moja Arktyka, tak? No, kochany Spitsbergen, biegu w nocy, Antarktyda czy Grenlandia, to były i to są te miejsca, do których ja zawsze wracam i tam się najlepiej czuję. Ale tutaj chciałem pokazać, że również potrafiłem startować, potrafiłem się ścigać i podróżować w ekstremalnie ciepłych miejscach, jak Bangkok, jak Australia, jak Curaçao, jak Jamajka, czy właśnie takiego rodzaju miejsca, gdzie jest plus 30, plus 35, a nawet plus 40 stopni Celsjusza w słońcu.
1: No właśnie, opowiedzmy o twoich poszczególnych imprezach biegowych, o których przeczytamy w książce. Który bieg był tym najcięższym?
0: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina trzecia, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. Tamten maraton, pamiętam, wyszedł bardzo dobrze, bo tam pobiegłem chyba 2,51 albo 2,52, byłem z przodu bodajże piąty i drugi w kategorii wiekowej, ale kosztowało mnie tyle sił, tyle energii, że ja dwa dni do siebie dochodziłem, byłem po prostu wypluty, wykończony, no ale szczęśliwy, że przebiegłem maraton w takim fajnym miejscu, w takim oryginalnym miejscu. Pokazałem sobie, pokazałem innym, że jak się coś chce zrobić, to nawet w takich ekstremalnych miejscach można trenować, można startować, można się ścigać. Dokładnie, człowiek ze Spitsbergenu, który kocha chłód. Kolejnym właśnie startem był tak też maraton w Curaçao, który był rozgrywany w listopadzie, tam było około 40 stopni, a 6 czy 7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta nawet amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić, no to potrafi to zrobić, tylko trzeba w to uwierzyć i nie bać się.
1: No właśnie, ale jak przestawić się z tych pogodowych wariacji, tak? Kiedy kochasz chłód, jesteś na Spitsbergenie i nagle jedziesz do Curaçao.
0: Ja myślę, że to jest kwestia mentalu, kwestia ułożenia sobie w głowie. Jeżeli ktoś ma pasję, ktoś coś lubi robić, no to powinien to robić wszędzie. Nie szukać wymówek, nie szukać pretekstów, że się nie da, że będzie ciężko, no bo będzie ciężko. Wiadomo, no to dystans maratonu jest takim dystansem, gdzie zawsze jest ciężko. A jeżeli my sobie to ułożymy w głowie, pojedziemy z fajnym nastawieniem, że chcemy przebiec w takim ciekawym miejscu, jak właśnie Curaçao, jak Jamajka, zobaczyć podczas tego biegu trasę, poznać nowych ludzi, no to my to zrobimy. Tylko nie możemy się bać, musimy w to uwierzyć i spowodować taki przyjście takiego natłoku myśli, które powiedzą nam: chłopie, tak? Ty robisz to, co lubisz. Robisz to w bardzo fajnym miejscu, w bardzo ciekawym miejscu i robimy to. Nie boimy się, próbujemy.
1: Projekt 7 narodził się już jak przebiegłeś kilka maratonów i stwierdziłeś, że będziesz zbierał te kontynenty, czy to po prostu wyszło w praniu?
0: On się narodził po tym, jak przebiegłem maraton we Frankfurcie w 2,29. Kiedy już ten wynik mój taki sportowy został osiągnięty, tak, to moje marzenie za moje 2,5 godziny zostało zrealizowane i szukałem czegoś nowego. Troszeczkę pobawiłem się w triatlon, a później stwierdziłem, że jednak chciałbym przebiec maraton na każdym kontynencie i na biegunie północnym. Czyli tak jakby 7 plus 1 w gratis 7 biegun. No i to się udało zrealizować. Trwało to kilka lat. Wiele mnie to kosztowało, ale to było cudowne. Tak, to była przepiękna podróż, z której jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem. I zrobiłem to dla siebie, pokazując sobie, że ja to lubię robić. Jednak lubię biegać.
1: No właśnie, w jakim roku to się zaczęło, w jakim skończyło, w jakim udało się dopiąć ten ostatni kontynent?
0: Zaczęło się to chyba właśnie Azją, czyli to był Bangkok 2015. Skończyłem maratonem

0: Ugandzie i to był 2019 rok. I ten maraton w Ugandzie też było tyle ciekawy, że on miał 44 ponad kilometry. On był w bardzo ciężkim trialowym terenie, po górkach, po dolinkach i to było fascynujący bieg, bo biegało się przez wioski, gdzie lokalni mieszkańcy, lokalne dzieciaki bez butów, w podartych swetrach, spodenkach biegały, kibicowały nam i przybijały pionki, co było coś takiego niesamowitego, tak? Ja poczułem właśnie to afrykańskie ciepło i ten taki wspaniały klimat tej takiej no, surowej Afryki, tej biedy takiej, ale która jest taką szczęśliwą biedą, bo tam ludzie byli uśmiechnięci, byli szczęśliwi i to było coś fascynującego.
1: Ale te standardy biegów chyba też się różniły.
0: Tak, oczywiście, no duże maratony europejskie, no to jest jednak takie tip-top, wszystko jest tam dopięte, na ostatni guzik jest tam, widać, że bardzo duży pieniądz położony, a w takich mniejszych imprezach, bardziej kameralnych, tego nie ma, ale chyba te mniejsze imprezy właśnie mają to coś w sobie takiego, że tam warto pojechać, pomyśleć, przystanąć na chwilę, tak, skoncentrować się, troszeczkę pomyśleć o sobie, o tym wszystkim, co nas otacza i poczuć właśnie to maratońskie ciepło i ten maratoński taki w cudzysłowie spokój. Tak, odczuwalno około minus 50, biegun północny, na termometrach na starcie minus 30 kilka i ta temperatura później spadała w dół, także jakbyśmy kończyli, to faktycznie było to minus 40 na termometrze. No ale biegun północny jest to początek i koniec świata, jest ten sam czubek świata, no jest tam zawsze zimno i zawsze będzie zimno, ale to jest coś fascynującego, bo znowu to jest taka przestrzeń, taki czas, żeby zwolnić i pomyśleć o sobie, pomyśleć o życiu, pomyśleć o tym, gdzie my jesteśmy, w jakim się miejscu znajdujemy i podziękować troszeczkę naturze, matce naturze i wszechświatowi, że pozwolił nam tutaj być i eksplorować to coś. I biegać tam, czyli realizować znowu swoją pasję, ścigać się, no i walczyć o trofea. To jest coś niesamowitego.
1: Ale żeby stanąć w ogóle na starcie, nie można być człowiekiem zza biurka. Trzeba się przygotowywać, też potrzebni są sponsorzy.
0: No nie można wyjść zza biurka, bo można sobie krzywdę zrobić, tak? Ja trenuję od zawsze praktycznie, tak? W 87 roku poszedłem w żeglarstwo, w 90 roku zacząłem biegać, a w 89 pierwszy raz startowałem w biegu przełajowym, czyli to zaplecze biegowe ma.
1: Ludzie takich rzeczy nie robili wtedy.
0: A ludzie dokładnie tego nie robili, także ja też mam to zaplecze, takie przygotowanie, tak? Fizyczne, siłowe, motoryczne, ale osoby, które chcą no, stanąć na kresce maratońskiej, jednak powinny się kilka lat przygotowywać do tego, żeby ten maraton był czymś przyjemnym, tak? Żeby ta misja maratońska, to ukończenie maratonu wiązało się z fajnymi wspomnieniami, tak, ze zrealizowaniem marzeń, a nie tylko z bólem i z cierpieniem, no bo to nie jest fajne, tak, to może spowodować, że będą kontuzje, będą przeciążenia i następnego maratonu my nie będziemy chcieli zrobić, a jeśli my się przygotujemy, tak, wstaniemy zza biurka, pójdziemy na siłownię, zaczniemy małymi krokami się przygotowywać, no to maratońskie spełnienie będzie czymś fascynującym.
1: No właśnie, a czy pisanie książki było maratonem?
0: Było maratonem, ale o tyle dla mnie takim łatwym, że ja bardzo wiele lat prowadzę bloga. I ja każdy mój start, każde moje przemyślenia wpisywałem na bloga, publikowałem to i wystarczyło troszeczkę to złożyć w jedną dużą całość, przełożyć na język polski, poprawić gramatykę, stylistykę, ortografię, inne tematy takie, no i w końcu to wydać. Czyli to troszeczkę było takim łatwiejszym tematem, ale jednak no, dużo mi kosztowało sił, dużo mi wysiłku kosztowało, ale to był taki bardzo przyjemny, bardzo fajny wysiłek.
1: Łatwiej się pisze, czy łatwiej się biega?
0: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że łatwiej się pisze. Myślę, że łatwiej się pisze, bo nie potrzeba takiego no, stricte fizycznego wysiłku i takiego bardzo mocnego, mocnego włożenia siły. Chociaż w pisanie też trzeba włożyć koncentrację, trzeba włożyć jednak ten mental, żeby to było poskładane bardzo łatwo. Ale tak, coś w tym musi być. No.
1: Jeśli wrócimy do tych startów, co się czuje na starcie przed tak wielkim biegiem?
0: Ja zawsze musiałem się bardzo mocno zmotywować. Nawet jak nie byłem przygotowany, nie byłem w formie, nie miałem dobrze zrobionego treningu, to u mnie był plusem bardzo silna głowa. Że ja wracałem pamięcią do takich swoich udanych biegów, motywowałem się na start, koncentrowałem się, wiedziałem, że mam zadanie do wykonania i koncentrowałem się na tej właśnie robocie. Robota do zrobienia, koncentracja, analiza trasy, analiza rywali, czyli takie podejście bardzo, bardzo zadaniowe, zero-jedynkowe. I nie myślałem, nie mogłem myśleć, że jestem źle przygotowany, że coś mnie boli i nie dam rady. Jakbym tak myślał, to nie osiągnął tego, co osiągnąłem. Czyli koncentracja, robota i wykonujemy zadanie po prostu.
1: Czyli tak naprawdę silne nogi to jest jedno, ale silna głowa to ten cały kor.
0: Tak, to jest bardzo ważne w maratonie. Ja uważam, że to jest no, nieraz ważniejsze niż przygotowanie fizyczne. W kwietniu przebiegłem maraton w Bostonie, do którego również nie byłem przygotowany. Bardzo mocno mnie to kosztowało fizycznie, nogi mnie bolały, wątroba śledziona tak samo bolały, ale ten mój mental powodował,

0: to, że ja wiedziałem, że muszę przebiec, musiałem zrobić jakiś odpowiedni czas i odcinam po prostu zmęczone nogi od głowy.
1: Da się tak?
0: Da się tak. Jest to ciężkie, jest to wymaga lat praktyki, lat pracy i można to zrobić, tylko trzeba, no, trzeba mieć silną głowę.
1: A który maraton przysporzył Ci najwięcej problemów? Mam na myśli takich na trasie, że chciałeś uciec trochę z tego miejsca.
0: Nie było zbyt dużo takich maratonów, który chciałbym właśnie powiesić, tak może nie powiesić, ale rzucić te buty. No ja do każdego maratonu właśnie podchodziłem bardzo mocno zadaniowo, to nie były przypadkowe biegi, także ja wiedziałem, że coś muszę w nich osiągnąć. Oczywiście były kryzysy, były ciężkie chwile, ale nie przypominam sobie takiego biegu, żebym powiedział nie, chociaż nie, jeden maraton w Dębnie był taki, że ja zszedłem faktycznie, wszedłem wtedy z trasy, bo ja planowałem pobiec odpowiedni czas. Po 15 czy 16 km wiedziałem, że już nie go osiągnę i to była taka świadoma decyzja, tak? Okej, kończę, ale tylko dlatego, że ten czas nie będzie zrealizowany. No tak, Arktyka, dużo rzeczy na sobie, bardzo ciepła, bardzo ciężka odzież, maraton ekstremalny, bardzo lekko. No, ma tu swój urok, ale to też fajnie pokazuje, że my możemy jednak wszędzie startować, możemy wszędzie trenować. Jak ja kiedyś pojechałem w noc polarną na Spitsbergen, to było minus 20 parę kresek, kamizelka odblaskowa, czołówka na głowę, ciepłe kurtki, ciepłe buty, biegałem, tak? Pojechałem na urlop na Karaiby, czyli taka koszulka adidaski i tak samo biegałem. Można, to wszystko można zrobić, tylko trzeba chcieć i trzeba właśnie podejść do tego w taki sposób, że to jest nasza pasja, to jest nasze hobby i my to lubimy robić. Jak my mówimy, że my lubimy biegać, tak? Jesteśmy pasjonatami biegania, no to róbmy to wszędzie, gdzie się da, bo da się wszędzie.
1: Znaczy, bieganiem można dużo odkryć przez przypadek.
0: Oczywiście. I to jest właśnie ta fajna taka turystyka maratońska. Jak ja się urodziłem w 80 roku, kiedy granice były pozamykane, jak trenowałem tutaj żeglarstwo w Jachtklubie Stali Gdynia, no to żeby wypłynąć na Zatokę Gdańską, to trenerka musiała prosić żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, bo tak to się wtedy nazywało, żeby nas wypuścili. No a później jak zaczęły się te granice otwierać, no to kupuję bilet na samolot, czy wsiadam w samochód, jadę gdziekolwiek, gdzie chcę, biorę rzeczy do biegania i startuję, trenuję wszędzie, gdzie mogę. I to jest fajne.
1: To jest pięknie powiedziane, turystyka maratońska.
0: Tak, to jest taka właśnie turystyka maratońska i tutaj w tej książce 7 jest to bardzo dobrze opisane, że pomimo tych startów, po tych startach właśnie następowały wyjazdy, następowało zwiedzanie świata, jakichś fajnych miejsc, poznawanie ludzi na całym świecie, tak? Jamajka, Tajlandia, Chiny, Korea, Australia, Azja, Europa.
1: A do którego miejsca szczególnie byś wrócił?
0: No Spitsbergen oczywiście, tak? Byłem tam 13 razy w październiku, letę 14 raz. Pomimo tego, że znam bardzo dobrze to miejsce, nie ma tam zbyt dużo rzeczy do robienia, ale to jest taka moja enklawa, taka ucieczka, gdzie tam odpoczywam, uspokajam się, wszystkie myśli uciekają, oddycham i jestem tam w swoim świecie.
1: Ostatni raz, jak się spotkaliśmy, planowałeś bieg z Everestu, ale to nie koniec, wracasz w Himalaje.
0: Tak, spotkaliśmy się przed moim właśnie maratonem w Himalajach, Mount Everest maratonem, tam się biegło z EBC, czyli Everest Base Camp do Namche Bazar. No i wracając stamtąd powiedziałem, okej, wystarczy już Himalajów, nie wracam, za ciężko, zbyt dużo tam położyłem wszystkiego, siły, zmęczenia, ale długo to nie trwało, jakieś półtora miesiąca czy dwa miesiące stwierdziłem, nie, jednak to nie był ostatni start i w przyszłym roku Annapurna Maraton, nie, to nie jest bieg prostej linii, tak samo to nie jest bieg z góry na dół, jak się wszystkim wydaje, tak, podczas tego zbiegu jest bardzo wiele podbiegów, jest bardzo dużo schodów kamiennych do pokonania, czy jakichś innych trialowych, ciężkich odcinków, to nie jest bardzo łatwy bieg, tak? Tak samo wysokość bardzo dużo odgrywa roli, no bo jednak na tych 4000 czy 5400, jak był maraton pod Everestem, tego tlenu jest 50%. Saturacja wynosi 78-80%, także jak tutaj by ktoś miał w Gdyni taką saturację, to by od razu się na Ojomie znalazł. Jest surowe miejsce, pusto, ciemno, zimno i cicho, ale jednak to ciągnie, tam się chce wracać i myślę, że Himalaje też będą takim miejscem, gdzie trzeba będzie powrócić.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. W Trójmieście chodzimy na ustawki. Tym razem nie chodzi tu jednak o klubowe konfrontacje, lecz o jedzenie z jednego talerza. Na taki pomysł wpadły trzy mieszkanki Trójmiasta, które za pośrednictwem facebookowej grupy organizują kulinarne ustawki. To szansa, by poznać nowe osoby, a dobra szama zawsze zbliża. Mówią Ania, Ola i Oliwia. Co warto jeść na śniadanie?
3: No właśnie, my chyba też nie wiemy, bo są osoby, które lubią słone, lubią słodkie.

0: Dokładnie tak.
1: I to jest właśnie to, że my bardzo lubimy dzielić się jedzeniem i nawet jeśli nie wiemy, co chcemy zjeść, to zawsze możemy spróbować kilku rzeczy, bo jesteśmy takim trio, które też lubi inne rzeczy, ale jednocześnie jesteśmy otwarte na różne inne nowe smaki.
2: Czyli nad wspólnym talerzem narodził się pomysł kulinarnych ustawek.
0: Dokładnie tak.
3: I w sumie nawet na śniadaniu, bo tak. Pierwszy raz akurat jadłyśmy razem śniadanie.
2: Okej, skąd się w ogóle znacie?
1: No właśnie połączyło nas jedzenie i to jest też super, że ja z Anią poznałam się na warsztatach kulinarnych, gdzie razem gotowałyśmy i później jadłyśmy. I później wybrałyśmy się na wspólne śniadanie, gdzie właśnie Ania poznała mnie z Oliwią.
3: Tak, a ja z kolei właśnie Olę troszeczkę obserwowałam na Instagramie. Przez przypadek chyba razem się znalazłyśmy na tych warsztatach kulinarnych. Oliwkę z kolei obserwowałam na Instagramie i namówiłam ją na wyjście
0: na wspólną wigilię,
3: która też troszkę w koło jedzenia była i tak od razu kliknęło i jakoś myśląc o tym, że czasem idę z jedną, czasem z drugą i jest za dużo tych wyjść, to może byśmy razem wyszły.
0: Tak, połączyłyśmy siły.
3: Tak zostałyśmy we trzy, a z czasem stwierdziliśmy, że chcemy trochę dzielić się tą pasją z innymi i dlaczego by tego nie pójść z tym na większą skalę.
2: Mhm, czyli jedzenie łączy ludzi.
0: Zdecydowanie i stąd też ten projekt, bo chcemy, żeby ludzie razem wychodzili, mimo że się nie znają, to żeby zrobić ten pierwszy krok i przy okazji, no, gdzie najlepiej jest się poznawać, jak nie przy dobrym jedzeniu.
2: No właśnie, my mamy problem z nawiązywaniem takich relacji, powiedziałabym, przyjacielskich, no bo jest Tinder, gdzie szukamy drugiej połówki, ale nie ma takich miejsc, gdzie by poznać koleżankę.
0: No i właśnie tutaj zdecydowanie na kulinarnej ustawce można poznać. Wiemy, że nasze uczestniczki i uczestnicy spotykają się później, bo to nie jest tylko dla kobiet, dla dziewczyn, tylko także dla mężczyzn i coraz więcej ich się pojawia, także z tego się bardzo cieszymy. Później się umawiają na takie swoje małe, prywatne kulinarne ustawki i w tym naszym projekcie też właśnie o to chodzi. Mamy od tego grupę, żeby właśnie tam szukać swoich współtowarzyszy na coś dobrego.
2: Mhm. To jak wyglądały te początki? Mamy wspólny talerz, siedzicie, mówicie, dobra, zróbmy kulinarną ustawkę. No ale jak do tego przejść, tak wiecie, praktycznie?
1: Znaczy chyba było tak, że nawet na początku nie myślałyśmy, że będzie coś takiego jak kulinarna ustawka, tylko gdzieś tam wspólnie dzieliłyśmy się tą pasją do jedzenia, wychodziłyśmy wspólnie i dzieliłyśmy się talerzami. I każdy z nas powoli zaczął kiekować jakiś pomysł, żeby może gdzieś spróbować tą pasją podzielić się dalej. I dopiero zaczęło kiełkować w nas właśnie takie przeświadczenie, że to by był super pomysł do poznania nowych osób, czy do testowania też nowych miejsc.
0: I też zauważyłyśmy po prostu pozytywny wpływ tego naszego wspólnego wychodzenia na jedzenie. I uznałyśmy, że właśnie fajnie będzie robić to w większym gronie i dać też ludziom takie miejsce, taki pomysł, żeby raz, że poznać nowe osoby, poznać nowe miejsce kulinarne, ale i właśnie, no naprawdę na nas wpłynęło to bardzo pozytywnie psychicznie po prostu.
2: Mhm, czyli taka trochę terapia.
0: Tak, naprawdę. I widzimy też po uczestniczkach naszych, że też na nie to wpłynęło. Tutaj myślę, że ta osoba wie, że o niej mówię i tutaj puszczamy do niej oczko i wiemy, że po prostu bardzo pozytywnie to wpływa na jakieś takie naturę psychiczną.
1: I na budowanie takich relacji, można nawet powiedzieć przyjacielskich, bo gdzieś tam na początku wiadomo jest to też takie wyjście ze strefy komfortu, bo gdzieś tam otworzyć się na wspólne dzielenie jedzeniem i spotkanie z obcymi osobami przy jednym stole, gdzie nie znamy się tak naprawdę w szystkaniu i przy kolejnym okazuje się, że mamy więcej też tematów wspólnych i łączą nas nie tylko pasja do jedzenia, ale też inne rzeczy i rodzą się przyjaźnie i jest to bardzo fajnie spędzony czas razem.
0: I ważne, żeby zrobić po prostu ten pierwszy krok i przyjść. I ja wiem, że te pierwsze 20 minut może być stresujące, ale po godzinie już wspólnego, można powiedzieć, ucztowania, biesiadowania, to już zupełnie jest inna historia. Wszyscy się znają, wszyscy się świetnie bawią, rozmawiają, także to jest no naprawdę fajna sprawa, żeby spędzić miło czas.
2: Czyli na początku obcy ludzie grzebią mi w talerzu.
1: Trochę tak jest.
0: Nie do końca, bo czasami robimy tak, że każdy ma swój talerz, ale robimy też tak zwane sharingowe, tak? Czyli faktycznie dzielimy się tym jedzeniem. No i niektórzy mogą mieć ten problem rzeczywiście, że ojej, ktoś mi wsadza łyżkę do mojego talerza, ale nie wiem, no na przykład myśmy się spotkały pierwszy raz we trzy i od początku to było tak, że kroiłyśmy wszystko na trzy i tym się dzieliłyśmy.
2: Okej, podoba mi się. A macie jakieś miejsce dla czwartej?
3: No i właśnie wiesz co, chyba właśnie przez to zapytanie od znajomych, gdzie zaczęłyśmy trzy wychodzić i zaczęli się

0: znajomi pytać, a nie wzięłybyście mnie też? Jak tak kilka osób napisało, to trochę też z tego się wzięła taki z potrzeby społecznej, to, że ludzie rzeczywiście tego chcieli. I tak wychodzimy teraz w 15 albo 20 osób. Czasem się znają osoby, a czasem nie, a nawet ostatnio miałyśmy tak, że miałyśmy małą ustawkę i musiałyśmy ją rozbić na dwa terminy i okazało się, że osoby jedne, które się zapisały na pierwszy termin, pytały, czy te osoby z drugiego też mogą tam przeskoczyć, bo ktoś już się z kimś zna i oni by chcieli spędzić razem ten czas. No więc te przyjaźnie są już na tych spotkaniach.
1: Mhm. To jak wyglądała ta pierwsza kulinarna ustawka?
0: Ona była dla nas trochę stresująca, ale na szczęście robiłyśmy w zaprzyjaźnionym miejscu i na dodatek była chyba dla nas najbardziej stresująca, bo do końca nie wiedziałyśmy, co się na talerzach znajdzie.
2: Tak, wtedy nie miałyśmy dokładnie ustalonego menu, ale że to było zaprzyjaźnione miejsce i zaprzyjaźniony szef kuchni, to gdzieś tam mu oddałyśmy stery i zaufałyśmy. Stresowałyśmy się, że po prostu nikt nie przyjdzie, nikt się nie zapisze i co wtedy? Tymczasem okazało się, że to chyba była najliczniejsza albo prawie najliczniejsza nasza ustawka i to był taki zupełnie nowy projekt, a wyszło fantastycznie moim zdaniem. Talerze były naprawdę, stoły się uginały, wszyscy się dzielili, wszyscy zrozumieli koncept.
1: Ale jak się można do Was zapisać? Jak można do Was dołączyć?
3: Prowadzimy na Instagramie konto, które właśnie nazywa się tak jak nasz projekt, czyli Kulinarne Ustawki. Mamy też grupę na Facebooku o tej samej nazwie i zazwyczaj na Instagramie wrzucamy relacje i wydarzenia, w których opisujemy, kiedy się odbędzie dana ustawka, jak można się zapisać, są tam formularze, wszystkie informacje są dostępne i na pewno, jeżeli ktoś chciałby też skorzystać i napisze do którejś z nas, to oczywiście my też już osobiście też możemy odpisać.
1: Ustawki to mi się tak kojarzą z meczami, a tu trzeba się, nie wiem, bić o jedzenie.
0: No ostatnio była walka o miejsca trochę.
1: A czy to są jakieś takie tematyczne też ustawki? Wiecie, włoska kuchnia,
2: tak.
1: Ustawka dla singli.
2: Tak, zdecydowanie zazwyczaj to jest po prostu jakaś tematyczna kuchnia. Często są to po prostu miejsca, które my już znamy i lubimy i wiemy, że możemy polecić w temacie kuchni azjatyckiej. Właśnie myślimy teraz o zorganizowaniu włoskiej.
1: Przychodzimy na taką ustawkę, nie znamy tych ludzi, stół jest na 15 osób, zajmujemy miejsce i co dalej? Jemy. Ale jak ci ludzie reagują? No wiecie, nikogo nie znam, siadam
3: właśnie
1: przy stole.
3: Bardzo fajne jest to, że większość osób, które przychodzi na te nasze kulinarne ustawki, jest bardzo otwarta, że pomimo tego, że to są bardzo różne osoby, które lubią różne jedzenie, które właśnie się nie znają, to nie ma w ogóle jakiejś takiej presji, czy jakiegoś takiego braku komfortu, tylko wszyscy przychodzą z taką otwartą głową, z otwartą chęcią poznania nowych osób, więc nie było nigdy takiej sytuacji, żeby ktoś się stresował, żeby coś tam działo się, żeby ktoś się czuł niekomfortowo, więc myślimy, że gdzieś tam to jedzenie i ktoś, kto chce spróbować tego jedzenia i przyjść, to jednak przychodzi taki z takim pozytywnym nastawieniem, z taką otwartością.
2: Mhm. Ale mimo wszystko, jeżeli czasami nawet ktoś jest zamknięty, no bo faktycznie nikogo nie zna, to po chwili, no my też troszeczkę działamy jak takie gospodynie tego wydarzenia. To nie jest tak, że sobie ludzie siadają i są sami sobie. My staramy się z nimi porozmawiać, gdzieś tam otworzyć, opowiedzieć, co będzie się działo i zachęcić ich właśnie do wspólnej rozmowy, a później jedzenia.
1: Mhm. A jak reagują lokale, kiedy przychodzicie do nich, do właściciela, menadżera i mówicie, wie pan co, chcielibyśmy u pana zorganizować sobie kulinarną ustawkę?
2: No to wychodzi różnie. Znaczy, my zazwyczaj próbujemy kontaktować się jednak na przykład przez Instagrama, żeby tam już nakreślić dokładnie, czym jesteśmy, można powiedzieć. No bo rzeczywiście, jak ktoś słyszy kulinarna ustawka, to nie wie zupełnie, o co chodzi. Reakcje są różne, bo to jest zupełnie nowy projekt, więc czasami spotykamy się z takim trochę brakiem zaufania i zrozumienia, że dla restauracji to jest jednak bardzo fajna promocja, ale wiele miejsc tego jeszcze nie rozumie. Za to inni aż do nas piszą i zapraszają, że zorganizujmy to razem, bo to jest super sprawa, super wydarzenie. Wiele osób po prostu pierwszy raz odwiedza taką restaurację i mówi, że wow, że nawet nie widzieli, że takie miejsce istnieje i po prostu chcą tam wracać.
1: A wtedy podczas takiej kulinarnej ustawki jest specjalnie?
3: To bywa też różnie, bo my zazwyczaj umawiamy wcześniej menu właśnie czy z szefem kuchni, czy z menadżerem i czasami jest tak, że jest menu, które jest w karcie. Na przykład było ostatnio tak na kulinarnej ustawce śniadaniowej, że każdy miał do dyspozycji całą kartę i mógł sobie zamówić śniadanie, które chce, a czasami było tak, że szef kuchni przygotowywał nam specjalne talerze, które są właśnie spoza menu, które są jakby popisowymi daniami, bądź to, co on nam może zaproponować, więc też jest to też na pewno taka okazja do spróbowania czegoś czegoś, czego na co dzień w restauracji nie ma. No i też spróbowania wielu różnych dań albo jakichś takich inspiracji szefa kuchni, więc to jest bardzo różnie i to zależy od tego, jak gdzieś tam wcześniej się dogadamy.
1: Mhm. Mi się podobało, bo ostatnio spotkałam się z takim stwierdzeniem, że są książkowe schadzki, gdzie umawiają się i rozmawiają o książkach, a u was jeszcze można pojeść, więc...
0: Tak. Pojeść i jest bardzo dużo rozmów o jedzeniu. Fajnie, bo to łączy taką trochę, mamy nadzieję, że będzie się tego taka społeczność trochę robiła, czyli będziemy rozmawiać o jedzeniu, polecać sobie miejsca, rozmawiać o książkach kulinarnych, o filmach kulinarnych, no i mamy nadzieję, że troszkę przerodzi się w taki szerszy projekt. Zobaczymy.
3: Tak, bo też kulinarne ustawki to jest też coś więcej niż tylko wyjście do restauracji, ale my też mamy takie pomysły i projekty na przyszłość, żeby też może i gotować, spotykać się na wspólne gotowanie, na jakieś wspólne może wyjazdy kulinarne czy gastrotripy. I marzy nam się zorganizowanie też takich gastrotripów na przykład po Europie, w których będziemy kosztować kuchni lokalnej, ale to są takie plany na przyszłość przed nami, które będziemy na pewno gdzieś tam chciały dalej rozwijać.
1: Obiecujecie mi, że jak się spotkamy za rok i będzie pierwszy gastrotrip do Paryża, to pojadę z wami.
0: Tak.
1: Dziękuję.
3: Dobrze. Masz zapewnione miejsca.
0: Mamy to na taśmie.
1: Okej, mamy to na taśmie, żeby nie było. To w takim razie jeszcze powiedzcie mi, jako ekspertki, jaką kuchnią Trójmiasto stoi?
2: Na pewno w tej chwili królują talerzyki.
1: Okej.
2: Okay. Czyli to nie jest konkretna kuchnia, to jednak się przejawia tak, w różnych miejscach. Jest sporo talerzyków azjatyckich, są talerzyki polskie. Wiem, że niedługo mają się pojawić talerzyki włoskie. Także gdzieś tam teraz w Trójmieście gdzieś tam no, jest to takie popularne, bym powiedziała.
3: Mhm. Ja bym powiedziała, że na pewno jest bardzo mocne, bardzo mocno, bardzo dużo fajnych miejsc z wypiekami. Bardzo dużo piekarni rzemieślniczych. Myślę, że Trójmiasto stoi takim dobrym chlebem i miejscami, gdzie można naprawdę dobry chleb kupić i dobre wypieki zjeść, to na pewno. I myślę, że na pewno też jest bardzo dużo miejsc z dobrą pizzą neapolitańską. Tutaj myślę, że od wyboru do koloru zarówno Gdynia, Sopot, jak i Gdańsk to zdecydowanie na pewno jest taki top.
1: Nożyczki idą w ruch.
3: Zdecydowanie.
0: Wydaje mi się, że jest też bardzo dużo azjatyckiej kuchni. Rameny, właśnie wasze jakieś szokupany, koreańskie śniadania, matcha, także tego trochę się zaczęło pojawiać. A zaczęło się to pojawiać w Trójmieście, dlatego że troszkę do nas później niż w innych dużych miastach to dociera. W innych gdzieś tam już się przejadło, a u nas się to w dobrej wersji teraz fajnie pojawia, ale fajnie, bo jest zima i ten ramen to tak rozgrzewa też. Więc dużo tej Azji jest. I nasza pierwsza była właśnie też azjatycka, także trochę otwieramy...
1: Walka na połeczki.
0: Tak, zdecydowanie. I otwieramy też trochę innym osobom, które się boją takiej kuchni samemu spróbować, a tutaj mogły w różnym wydaniu i okazało się, że ojej, ta kuchnia nie jest taka straszna, jak się wydawało.
1: No właśnie, to było moje kolejne pytanie, bo jest dużo takich osób i ja jestem między innymi taką osobą, która bardzo boi się próbować nowych potraw. I teraz taka ustawka to jest idealna szansa, żeby jednak się przełamać i zjeść tę zupę rakową.
2: Dokładnie tak. Wiele osób no właśnie mówi o tym, że one boją się takiej w ogóle nawet kuchni, a jednak przyszły na tę ustawkę. I w ogóle to jest chyba najfajniejsze, że jeżeli na przykład załóżmy, na przykład mamy 15 talerzyków, to faktycznie możesz spróbować tych 15 talerzyków po kęsie. Więc to jest idealne, żeby się nie napchać, jak to brzydko się mówi, ale właśnie spróbować tylu różnych potraw i znaleźć swoje ulubione.
3: Mhm. Ale też odważyć się właśnie spróbować i niekoniecznie zamówić całe danie i wyjść samemu do restauracji, próbować kuchni, której się nie zna, tylko wyjść w grupie osób, które może też nie znają tej kuchni, a może niektórzy znają, żeby też po prostu porozmawiać o tym jedzeniu, spróbować tego wszystkiego, co jest na stole i przekonać się, że może faktycznie to jest coś, co może niekoniecznie jest to moją kuchnia, a może faktycznie gdzieś tam urodzi się jakaś taka miłość do na przykład do kuchni azjatyckiej, mm-hmm. co miało miejsce na przykład na pierwszej naszej ustawce, gdzie kilka osób stwierdziło, że ta kuchnia azjatycka może na początku była niekoniecznie dla nich, ale stwierdzili, że jednak wow, tutaj było kilka dań, które na pewno chcieliby powtórzyć.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Jak zrobić dobry trening, od czego zacząć, hantle czy sztanga? I najważniejsze pytanie, jak do tego wszystkiego się zmotywować? O tym w mojej rozmowie z Wojciechem Kraską, trenerem personalnym z Reha Sopot. No właśnie, opowiedzmy o miejscu, w którym się znajdujemy najpierw.
2: Znajdujemy się w miejscu, do którego mogą tak naprawdę przyjść osoby różnego rodzaju, bo tak naprawdę mamy szeroką kadrę specjalistów, którzy są tutaj po to, aby każdemu pomóc, kto po prostu przekroczy, że tak powiem, progi naszych drzwi. Od trenerów personalnych, masażystów, fizjoterapeutów, dietetyków. No jest to miejsce dla ludzi, którzy po prostu chcą poprawić swój styl życia, swoje zdrowie, zacząć chociażby ćwiczyć na siłowni albo przejść jakąś rehabilitację. Także naprawdę mamy szeroki wachlarz możliwości.
1: Macie też tutaj wiele bezpłatnych zajęć.
2: Tak, jeżeli jest taka możliwość, odbywają się projekty, dzięki którym mieszkańcy Sopotu mogą do nas przyjść właśnie za darmo i skorzystać z naszych usług.
1: No to powiemy teraz o Twojej pracy, bo Twoim obowiązkiem jest nas wyćwiczyć. Jak więc zacząć przygodę z treningiem?
2: Tak, jako że jestem trenerem personalnym, no to jest takie główne moje zadanie. Jeżeli miałbym dać takie wskazówki na start, jak zacząć, to przede wszystkim rozplanować sobie czas, w którym będziemy chcieli ćwiczyć. To znaczy, jeżeli mamy tam swój jakiś harmonogram tygodniowy, to dobrze by było w tym całym tygodniu zaplanować,

0: zaplanować sobie 2 dni po godzinie czasu na trening. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy i będziemy ten trening traktować na zasadzie, że mam dzisiaj czas, to sobie zrobię trening, to najprawdopodobniej do tego nie dojdzie. A jeżeli sobie zaplanujemy to, że na przykład mamy środę, kończę pracę tam powiedzmy o 17, troszkę odpocznę w domu, to dzisiaj o 19 robię trening i zrobię to samo 2 dni później też o 19, wpisać to sobie w swój dziennik, wtedy jest o wiele większe prawdopodobieństwo po prostu, że tego dokonamy.
1: Czyli najważniejszy jest ten plan i jakaś regularność.
0: Dokładnie, tak. Regularność, systematyczność. Im dłużej będziemy to po prostu powtarzać, tym bardziej nam to wejdzie w nawyk. Warto sobie też zadać pytanie, czy jeżeli na przykład pracodawca każe mi przyjść do pracy codziennie na 9 rano i jestem w stanie to zrobić, to dlaczego nie jestem w stanie dla siebie zacząć treningu, tak? O tej 19, jak sobie zaplanowałem, czy zaplanowałam.
1: Chyba ważne też są takie realne cele, bo niektórzy mówią sobie, teraz mam rok, żeby schudnąć 30 kg, a nie lepiej rozpocząć od tego, że schudnę 5.
0: Jak najbardziej. Postawić sobie realny cel, albo kilka celów po prostu mniejszych niż jeden duży. Bo dla niektórych chociażby to, że wyjdą na godzinny spacer jest już jakąś formą wyzwania. Także dla takich osób, które kompletnie nic po prostu ze sobą nie robiły, to polecam po prostu zacząć jakikolwiek ruch na zasadzie, że jeżeli jeździmy komunikacją miejską, to wysiąść sobie jeden przystanek wcześniej i po prostu przejść się spacerem do domu, wybrać schody zamiast windy. To są takie czynności, które już nam troszkę pomogą, jakieś będą stawiać wyzwania. A dla osób, które już wiedzą, że są w stanie po prostu się zmobilizować albo chcą po prostu przyjść na trening, warto się zastanowić właśnie, na jakim jestem poziomie, nazwijmy to, wytrenowania, aktywności fizycznej, czy nie mam jakichś dolegliwości bólowych. No i tutaj bym polecał właśnie skontaktować się z jakimś specjalistą, czy to trenerem personalnym, czy fizjoterapeutą, bo to my jesteśmy w stanie obiektywnie sprawdzić, na jakim poziomie aktualnie jesteś, czy ci nic nie dolega, jakie są twoje mocne strony, na czym by warto było popracować, a sami no niestety nie jesteśmy w stanie tego po prostu rozpoznać, tak? Często to są po prostu nasze subiektywne opinie i może być tak, że nawet treningiem zrobimy sobie więcej szkód niż byśmy chcieli tak naprawdę osiągnąć coś dobrego i korzystnego.
1: To właśnie taka osoba, która nigdy nie ćwiczyła, ona powinna rozpocząć swoją przygodę od spotkania z trenerem, bo w domu to więcej chyba krzywdy można sobie zrobić.
0: Zalecałbym coś takiego właśnie z tego względu, że ja jestem w stanie, przeprowadzając wywiad, przeprowadzając trening, po prostu powiedzieć i określić, jaki jest aktualny stan, nad czym właśnie powinniśmy popracować. Jeżeli sami zaczniemy trenować, to też możliwe jest, że tak naprawdę nie wiemy, za co się złapać, jakie ćwiczenia wykonywać, na jaką daną partię ciała, którą chcemy wzmocnić, czy dobrze wykonujemy ćwiczenia. I wtedy się robi taki miszmasz, jesteśmy na przykład przemęczeni, albo z drugiej strony nic nie czujemy i przez to się zniechęcamy i wychodzi na to, że zrobiłem 1-2 treningi i odpuszczam, bo w sumie nic nie działa i jeszcze dodatkowo, nie wiem, przytyłem na przykład, nie? Bo stwierdziłem, że zrobiłem trening, to jeszcze się wynagrodziłem jakimś tam słodyczem. Więc warto przyjść do trenera, który po prostu ułoży indywidualnie plan dla ciebie, ponieważ tak powinniśmy działać. Każdy z nas jest inny, więc potrzebuje innego rodzaju ćwiczeń, innej aktywności.
1: No właśnie, jak wiele osób odpuszcza po miesiącu, dwóch?
0: To jest tak naprawdę ten najtrudniejszy okres do przeskoczenia. Więc nie wiem, jak to tam badania pokazują, ale myślę, że mniej więcej 80 albo nawet 90% osób odpuszcza te postanowienia, jak to się mówi, noworoczne w przeciągu dwóch tygodni czy miesiąca. Z jakich względów? Pewnie dlatego, że po prostu nie widzą tych efektów, tak? Bo jest źle dobrany trening chociażby, cała objętość treningowa, intensywność i się po prostu zniechęcają. Ciężko jest im tak naprawdę

0: naprawdę znaleźć ten złoty środek, który pozwoli im uzyskać tą systematyczność. A jednak jeżeli zapisujemy się do trenera, to jest w jakiś sposób jest to zobowiązanie do tej osoby, tak? Umówiłam się na daną godzinę z danym człowiekiem, więc poświęca on mi swój czas, tak? Więc może jest coś takiego, że...
1: Już przyjdę, jak...
0: Dokładnie. Jak już się umówiłam, to już przyjdę, a jak już jestem, no to już zrobimy ten trening. A jak już zrobimy ten trening, no to wyjdziesz zadowolony czy też zadowolona i już, już jest dobrze, już jest lepiej, nie? Tak naprawdę, bo wtedy okazuje się, że nieważne jak źle, jakiś zły jest ten dzień, czy jestem zmęczona, czy nie, po takim treningu dostaje się naprawdę zastrzyk endorfin i ma się po prostu powera na resztę dnia. Jest się z siebie zadowolony, bo no jednak wykonałem jakieś zadanie, prawda, tego dnia. Więc to też bardzo dobrze wpływa psychicznie na nas, na nasze nastawienie.
1: A dobierasz trening do wieku, do możliwości?
0: Tak naprawdę dobieram trening do możliwości. Wiek tutaj jest nie jest aż tak ważną sprawą, ponieważ ćwiczyć na siłowni może i nastolatek, i dziecko, i osoba dorosła. Po prostu każdy z nich ma tak jakby inne aktualnie potrzeby, tak? Na przykład jak mamy jakieś dzieci w szkole, które interesuje się piłką nożną i gra w piłkę nożną, to trening na siłowni może być bardzo dobrym uzupełnieniem dla tej osoby, żeby ją wzmocnić. Jeżeli mamy osobę, która nigdy nie trenowała na siłowni, powiedzmy ma tam 30 czy 40 lat, tak, i chciałaby dopiero zacząć, to dla tej osoby też przygotuję inny zestaw ćwiczeń, ponieważ on potrzebuje inaczej zacząć tak naprawdę, nie? Więc to wszystko jest kwestią tak naprawdę indywidualną. Nie ma tutaj podziału na wiek, czy też nie wiem, chociażby na płeć. No gdzieś tam są jakieś małe niuanse, ale to jest tak naprawdę bardzo kwestia indywidualna.
1: Ale wydaje mi się, że takie spotkanie indywidualne z trenerem też łamie pewne bariery, bo jest dużo osób, które wstydzą się pójść na siłownię, bo nie wiedzą, co mają na niej robić.
0: Tak, oczywiście. To jest też bardzo fajne miejsce u nas, bo tutaj przeprowadzam treningi jeden na jeden. Nie ma nikogo tak naprawdę wokół nas. Sala jest dla nas wolna, więc ty przychodząc do mnie, to ja na ciebie czekam, sprzęt na ciebie czeka, tak? Nie ma żadnych rozpraszaczy wokół, tak jak to bywa na publicznych siłowniach, bo jest pełno ludzi, sprzęt jest zajęty, nie wiemy, co tak naprawdę zrobić. A tutaj przychodzimy i tak naprawdę ja jestem dla ciebie, żeby ci pomóc. Przygotowuję dla ciebie ćwiczenia, przygotowuję dla ciebie sprzęt, wszystko ci tłumaczę, dlaczego tak robimy, a nie inaczej. W jaki sposób to zadziała dla ciebie w pozytywnym sensie. Więc nie masz się tak naprawdę czym stresować.
1: Ale taką osobę trzeba trochę wyczuć, bo jedni lubią, kiedy stoisz nad nimi z batem, a jeszcze inni wolą, jak pogłaszczesz.
0: Oczywiście, że tak, ale jakoś nigdy nie miałem problemu z tym, żeby właśnie się troszkę wyczuć, ponieważ no, zaczyna się to tak naprawdę przez rozmowę i już wtedy możemy tak naprawdę przekonać się, kto jaką jest osobą, a poza tym warto rozmawiać. Ja też się pytam, czy taka forma treningu na przykład odpowiada, czy chciałbyś, żebym inaczej jakoś ci tłumaczył, żeby to było przejrzyste, więc ja też się potrafię po prostu dostosować do takiej osoby, ale no otwartą osobą i łatwo jest ze mną złapać dobry kontakt, więc ale tak jak mówisz, no niektórzy potrzebują bata nad głową, żeby coś wykonać, a niektórzy właśnie wręcz przeciwnie, tak? Trzeba spokojnie do tego podejść, ale to też widać, tak? Ktoś wejdzie po prostu mi tak zwanego pewniaczka na siłownię, a ktoś troszkę wejdzie jak taka szara myszka, więc ja też od razu widzę to zachowanie i zachowuję się w taki sposób, żeby po prostu było jak najbardziej komfortowo dla nas.
1: A taki idealny plan treningowy, jak powinien wyglądać?
0: No przede wszystkim być dopasowany indywidualnie do potrzeb osoby trenującej. Nie możemy zapomnieć o rozgrzewce, tak, żeby podnieść temperaturę ciała, wykonać ćwiczenia mobilizacyjne, poddane akurat trening, wykonać serie wstępne, wykonać ten

0: intensywny trening. I tak naprawdę też pamiętać o na końcu o rozciąganiu, o takim wyciszeniu się. To są takie ogólne rzeczy. Jeżeli miałbym mówić tak szczegółowo, to na pewno by to zajęło o wiele, wiele więcej czasu.
1: A powinniśmy ćwiczyć 2 razy w tygodniu, 3, czy zajechać się i nie wiem, codziennie?
0: No nie, no jeżeli mówimy tutaj, jesteśmy amatorami, można tak powiedzieć, tak, sportu, a często właśnie jest tak, że próbujemy trenować jak zawodowcy. Więc ja tutaj, jeżeli ktoś dopiero zaczyna, zachęcałbym do tego, żeby ten trening odbył się te 2 razy w tygodniu. Myślę, że to jest takie minimum na start, ale też dobrze, żeby to były 2, bo jak sobie wyznaczymy 3 czy 4, to później ciężko nam będzie gdzieś właśnie, ciężej nam będzie znaleźć czas na to po prostu w tygodniu. A jeżeli na przykład przez miesiąc przepracujemy sobie po 2 razy w tygodniu, to zobaczymy, że już zobaczymy pewne pierwsze efekty, chociażby w samopoczuciu, chociażby w tym, że kurczę, przez miesiąc ćwiczyłam, tak? Czy ćwiczyłem 2 razy w tygodniu, więc potrafię to zrobić, tak? Czuję się silniejszy, silniejsza, pewny, pewniejsza. I wtedy można po prostu już przez zmianę na przykład planu treningowego dołożyć jedno ćwiczenie, jeżeli jesteśmy na siłach.
1: Ale są też takie kwestie, powiedziałabym, mentalne, na przykład kobiety. Ja nie chcę, ja już tu nic nie daję, ja nie chcę tego robić. Dziękuję, do widzenia.
0: Jeżeli będziemy systematycznie ćwiczyć, to naprawdę zobaczymy efekty. Fajnie jest też, jak spotkamy się na przykład z osobą, z którą dawno się nie widzieliśmy. Ona ma takie najbardziej obiektywne spojrzenie, tak? Bo widzieliśmy się z kimś miesiąc czy 2 miesiące temu i nagle jest: o, Dominika, jak świetnie wyglądasz, tak? Bo zaczęłaś ćwiczyć, czy ćwiczy, w ogóle się ludzie zaczynają pytać, ćwiczysz coś? Bo dobrze wyglądasz. I to jest takie motywujące bardzo. Albo to, że na przykład mamy jakieś, każdy ma gdzieś w szafie jakieś spodnie, spódniczkę, w którą by chciało się wejść, i to jest też taki fajny wyznacznik, że w końcu mogę to na siebie nałożyć, tak? Ponieważ zacząłem ćwiczyć. Myślę, że to są takie fajne właśnie wyznaczniki, które mogą nas zmotywować do tego.
1: To muszę zadać ostatnie pytanie. Jak oceniasz kondycję Sopocian?
0: Kondycja Sopocian. Myślę, że nie jest źle, aczkolwiek każdy ma coś do poprawy i to jest w ogóle najlepsze w treningu tak naprawdę. Nie to samo, że, znaczy to też jest bardzo ważne, osiągnąć cel, który sobie założyliśmy, ale sam fakt dotarcia do tego celu, tak? Ponieważ to daje nam tą największą radość, że to robimy, ponieważ jeżeli osiągniemy ten jeden cel, no to przecież na tym się nie kończy. Chcemy osiągnąć następny, starać się być tak naprawdę coraz lepszy.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Czy mieszkańcy Pucka będą za kilka dekad mieszkać nad jeziorem? Faktycznie, 6 tysięcy lat temu Zatoka Pucka była zamkniętym akwenem, który otaczał pas lądu łączący środek Półwyspu Helskiego z przeciwległym brzegiem w Rewie. Dziś miejsce to ponownie mocno się wypłyca. Szanse na to, że znów będziemy mieli tutaj jezioro, są jednak nikłe, mówi nam Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii PAN.
3: Ten akwen, wewnętrzna Zatoka Pucka, to jest dosyć ciekawe miejsce. Właściwie możemy mówić o tym, że to jest zalew, bo nie dość, że jest oddzielony od Morza Bałtyckiego Mierzeją Helską, to jeszcze w jego przebiegu występuje ta sławna rybitwia mielizna, czy ryfmew, jak to woli, która jest na tyle płytka, że czasami tam można suchą stopą przejść. Jednak ta mielizna, ten

Morza Bałtyckiego, Mierzeją Helską, to jeszcze w jego przebiegu występuje ta sławna rybitwia mielizna, czy ryfmew, jak kto woli, która jest na tyle płytka, że czasami tam można suchą stopą przejść. Jednak ta mielizna, ten

0: choćby natura się bardzo starała, bo ludzie będą dbali o to, żeby tam ten przepływ był. Natomiast możemy mówić, że wewnętrzna Zatoka Pucka jest zalewem. Formalnie zalew to jest taki rodzaj zatoki, która jest jeszcze oddzielona jakąś groblą, mierzeją czy czymś takim podobnym.
1: No właśnie, zobrazujmy to słuchaczom, którzy teraz otwierają sobie mapę przed swoimi oczyma. Mamy Rewę i tutaj mamy ten pas taki, jak to nazywam, trochę ziemi niczyjej, który może nam się połączyć z Helem.
0: Właściwie to niemalże jest połączenie. To w czasach historycznych jest mowa o tym, że korzystając z tego wypłysenia, ludzie z Mierzei Helskiej przechodzili w stronę Gdyni, przecinając po prostu tę zatokę, no bo faktycznie tam te głębokości dochodzą do metra, powiedzmy, czyli idzie się po pas w wodzie, a czasami normalnie suchą stopą, tam też ptaki sobie wypoczywają, to jest bardzo ciekawe przyrodniczo miejsce. Natomiast sama Zatoka Pucka to ma historię taką samą jak Morze Bałtyckie, czyli w pewnych etapach swojego istnienia istotnie była jeziorem.
1: 6 tysięcy lat temu gdzieś to jezioro faktycznie było.
0: 6 tysięcy lat temu, a nawet i wcześniej, wtedy kiedy jeszcze ten teren Zatoki Puckiej był lądem, kiedy poziom oceanu światowego był dużo niższy niż obecnie, bo jeszcze kończyła się epoka lodowcowa. Tam tworzyły się torfowiska, tam uchodziły rzeki Rewa i Zagórska Struga, tworząc taką deltę po prostu. Więc pośród tego terenu rzeczywiście powstawały jeziora. Natomiast w późniejszym czasie, kiedy Morze Bałtyckie połączyło się z oceanem i wypełniło się morską wodą, doszło do zalania tego zalewu, no i od tego momentu ta okolica już nie jest okolicą jeziorną.
1: Czyli tak naprawdę, jeśli nawet natura chciałaby stworzyć tam ponownie jezioro, to człowiek na to nie pozwoli, bo nam się to, krótko mówiąc, nie opłaca.
0: Człowiek na to nie pozwoli, bo mamy swój interes, potrzebujemy, żeby łodzie rybackie i żaglówki wypływały z wewnętrznej Zatoki Puckiej, z portu w Pucku, więc to absolutnie będziemy tutaj stali na przeszkodzie naturalnym procesom, ale i te procesy nie są na tyle dynamiczne i na tyle ukierunkowane, żeby to w rzeczywisty sposób, nawet nie chcę używać słowa zagrażało, ale zmierzało w kierunku utworzenia jeziora w wewnętrznej Zatoce Puckiej.
1: Bo ten temat tego jeziora powraca za każdym razem, kiedy organizowany jest Marsz Śledzia. Wtedy wszyscy mówią i trąbią: zobaczcie, można przejść gołą stopą.
0: No to jest fantastyczny ewenement i sama impreza Marszu Śledzia też jest bardzo świetnym wydarzeniem. Wcale nie jest łatwo się dostać.

0: drugie eliminacje i trzeba się naprawdę wykazać pewną kondycją. Nie chciałbym nikogo zachęcać do samodzielnych prób przechodzenia przez to, no bo niestety te przekopy sprawiają, że bardzo łatwo można się zgubić. Jeżeli człowiek nie jest zabezpieczony, to będzie to groźne dla jego życia.
1: Jak to wygląda obecnie? Co może mieć wpływ też na to, że to miejsce, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, wysycha?
0: Wysycha, nie wysycha. Trochę się wypłyca, troszeczkę kierunki wiatrów, sztormy, transport wody i niosącej piasek będzie sprzyjał pewnemu dynamizmowi w formowaniu tego ryfu, tak samo jak w formowaniu plaż. My kilka lat temu mieliśmy w Żucewie takie miejsce badawcze, gdzie zainstalowaliśmy kamerę, która przez rok robiła regularnie zdjęcia plaży w Żucewie i sami byliśmy zaskoczeni, jak dynamicznie, jak gwałtownie zmienia się ta linia brzegowa. Jednego razu to był wąski kawałek piachu przy brzegu, następnego dnia czy za kilka dni tam było ogromne nagromadzenie tej, nazywamy to kidziną, czyli tej biomasy tych traw morskich, glonów, które woda wyrzuca na brzeg, to się tworzyło takie bagnisko wręcz. Za kilka dni to zostało spłukane i zamienione wielką połacią piachu. Ta plaża zmienia się niesamowicie dynamicznie i tak samo dzieje się w samej Mierzei.
1: A dla naturalnego środowiska, co byłoby lepsze? Właśnie takie jezioro, czy ta sytuacja, jaką teraz mamy?
0: Dla naturalnego środowiska najlepsze jest, żebyśmy się nie wtrącali. Niestety tak jest. Trzeba powiedzieć, że Zatoka Pucka cała, w szczególności ta wewnętrzna Zatoka Pucka, jej stan został, znaczy uległ znacznemu poprawieniu w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Bo w latach późnych 80. i 90. ta okolica była prawdziwą podwodną pustynią. I eksploatacja, to, że były tam wyciągane glony, te makroglony, które były przerabiane na agar, była specjalnie do tego celu powołana, założona fabryka w Pucku, która przetwarzała te glony na agar. Ten teren został kompletnie wydragowany. Tak samo zrzuty nieczystości bez oczyszczalni ścieków ówczesnych spowodowały tam bardzo wysoki stopień eutrofizacji, to znaczy, że mikroskopijne glony bardzo intensywnie się rozmnażały. Ich krótki czas życia sprawiał, że one zimą obumierały i konsumowały cały tlen w procesach rozkładu, więc były bardzo silne obawy na początku lat 90. i w sumie w całych latach 90., że ta Zatoka Pucka nam wymrze, że będzie jakąś taką bardzo przykrą pustynią. Instalacja tych oczyszczalni ścieków zdecydowanie poprawiła sytuację. W tej chwili już obserwujemy sukcesję odnawiania się łąk traw morskich. Liczymy na to, że i Morczyn wkrótce się zadomowi, także ta sytuacja się zdecydowanie poprawi.
1: A sam Hel, bo tutaj też pojawiają się oczywiście różne spekulacje, że kiedyś zostanie wyspą.
0: Jest to niewykluczone i na ten proces ma wpływ kilka rzeczy, na które niestety ludzie mają wpływ. Pierwsza z tych rzeczy to jest podnoszenie się ogólnie poziomu oceanu. Bałtyk jest częścią światowego oceanu, więc tak samo tutaj poziom wody będzie się podnosił. Druga rzecz to jest paradoksalnie ochrona wybrzeża, bo tam na wybrzeżu centralnym, środkowym istnieją uzasadnione skądinąd obawy, że sztormy wybierając piach będą dokonywały abrazji tego brzegu, będzie się ten brzeg cofał. To zresztą następuje od wielu setek lat i Mierzeja Helska jest zbudowana z piasku, który został wybrany na wybrzeżu środkowym. Czyli jeżeli postawiliśmy te ostrogi, które Państwo często obserwują, wędrując sobie nad morzem na wybrzeżu środkowym, to te ostrogi są postawione tylko i wyłącznie po to, żeby wybieranie tego piachu ograniczyć. To znaczy, że jednocześnie zmniejsza się dostawa piachu do Mierzei Helskiej. Hel może i nie odpadnie, bo mamy technologie, które pozwalają się temu przeciwstawiać. Tak samo bronimy tego piasku w samej Mierzei Helskiej. No niemniej jednak jest niebezpieczeństwo, że jakieś silne sztormy będą doprowadzały do przerwania w tych najwęższych miejscach Półwyspu Helskiego.
1: Ale czy człowiek może to zatrzymać, czy natura jest bezwzględna?
0: Czy my możemy intensywnie przeciwdziałać i ładować środki i technologie po to, żeby ten proces spowalniać. Natomiast zatrzymania się, podnoszenia poziomu wód, no to już są wymagane globalne działania. Jak widać, one nie do końca znajdują uznanie w klasach rządzących. No to taki względnie początek Mierzei Helskiej, tam gdzie jest Kuźnica, tam gdzie widać z jednego brzegu drugi brzeg, więc tak, tam gdzie jest najwężej.
1: Zima, że tak powiem, nie pomaga, bo okres sztormów też jest dla Bałtyku i dla naszych plaż bardzo wymagający.
0: Okres sztormu jest dla naszych plaż wymagający.

0: Przykładem tego jest sławna plaża w Orłowie, która tam, jak to mówimy u nas w instytucie, nie chce być po prostu. Ten piasek jest przesuwany w kierunku Sopotu. Nie sprzyja temu też fakt, że ubyło nam lodu, bo w poprzednich dziesięcioleciach, kiedy brzegi Zatoki Gdańskiej, czy generalnie brzegi Bałtyku były skute lodem, oddziaływanie tych sztormów nie było tak intensywne, nie było tak niszczące. Teraz, kiedy nie ma tej funkcji ochronnej lodu, to oczywiście piasek jest transportowany bez żadnych zahamowań.
1: No właśnie, bo niektórzy podnoszą takie słowa, a po co ta refulacja, jak i tak ten piasek zmywają?
0: No my też się czasami temu zastanawiamy. No tutaj trzeba godzić interesy przyrodnicze i interesy człowieka. No jeżeli chcemy mieć fajną, atrakcyjną, dużą plażę w Orłowie, to niestety skazani jesteśmy na jej usypywanie regularnie. No nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Oczywiście są też jakieś plany, żeby w okolicy Orłowa postawić sztuczne rafy, czyli nasypać tam takich wałów kamiennych, które będą ten transport osłabiać, no ale to pociągnie za sobą inne konsekwencje, między innymi takie, że będzie się w tym bardziej zacisznym miejscu zbierać ta biomasa, te martwe glony, jakieś trawy morskie i to również nie będzie cieszyło turystów, no bo to jest brzydko pachnąca, paskudnie wyglądająca masa.
2: A z nadmorza przenosimy się do Sopockiej Opery Leśnej. Tam Kaja wyskoczyła z tortu, a lornetkę odśpiewał Kuba Badach. Tak swoje 25-lecie świętowali bracia Golec w Sopockiej Operze Leśnej. Dlaczego kochają tu wracać i czy górale dobrze czują się nad morzem? Posłuchajcie.
3: Fantastyczna publiczność, fantastyczna atmosfera, kochamy Sopot, kochamy morze, górale nad morzem czują się fantastycznie i tak samo publiczność tutaj nadmorska kocha Golców i góralskie klimaty.
4: No taki pagórek, no niezły, niezły, że tak powiem, ale rzeczywiście my tam operę znamy od 2000 roku, ponieważ wtedy Golec Orkiestra pierwszy raz zagościła tutaj na deskach tej opery, wtedy jeszcze przed remontem, dzisiaj zupełnie to inaczej wygląda.
1: Wtedy piękny pomarańczowy daszek.
4: No tak, oczywiście, rzeczywiście.
3: Słynny.
4: Te kolory zupełnie inaczej wyglądały.
3: Taki trochę cyrkowy, pamiętam, nie?
4: Troszkę się zmieniło od tego momentu, ale najistotniejsze, tu jest wspaniała publiczność, kochani ludzie, którzy chcą się bawić, wiedzą po co przychodzą, chcą szaleć, chcą celebrować, prawda, razem z artystami to święto muzyki, bo jest ono bardzo istotne.
3: No przede wszystkim Golec Orkiestra świętuje 25-lecie. Od wydania pierwszej płyty Golec Orkiestry miało to miejsce w 1999 roku. Na tej płycie były takie piosenki jak Lornetka, Crazy is my life. No i cóż, pojawiły się największe przeboje Golców. Oczywiście wzięło udział w naszym koncercie jubileuszowym 7 wspaniałych artystów.
1: No Kaja z tortu.
3: Kaja z torcika wyskoczyła z balonikami. Oczywiście było szaleństwo, bo my tacy jesteśmy. My Kaję znamy wiele lat. I jeszcze Magda Bereda. Był oczywiście zespół Enej, który rozwalił system z nami w piosence Pędzą konie. Także ludzie mieli łezki w oczach. Byli trąbiciarze, byli panowie na gajdach, na dudach, na różnych pasterskich instrumentach, które mam, tak mi się wydaje, chyba nigdy nie były na tych deskach Operze Leśnej prezentowane, pokazywane tak licznie, także naprawdę widziałem wzruszenie w oczach ludzi. To jest też jakby no, niespotykany fenomen podczas koncertów, bo o emocje właśnie wszyscy walczymy jako artyści, żeby oczywiście wzruszyć, doznać po prostu pięknych emocji, żeby był i rock'n'roll, ale też i te wzruszenie, tak też było i dzisiaj.
1: No właśnie, a jak wy wspominacie ten swój pierwszy koncert w Operze Leśnej, bo tutaj dużo jest takich historii, że ktoś przyjechał, bo marzył o tym całe życie. Ktoś pożyczał ciuchy od taty mamy, no bo jeszcze nie był przygotowany, tak, żeby być gwiazdą. Jak wyglądały te wasze początki?
3: No pamiętam tutaj 2000 rok, nas na scenie wprowadzała Irena Santor.
1: Tak. I to jest klasa.
3: No, rzeczywiście, Łukasz.
1: Ty Krzysiu Iwisz też.
3: Tak, oczywiście, że tak. I to...
5: A dzisiaj prawo kto cię wprowadził na scenę?
3: Krzysztof Iwisz. Oczywiście, że tak. Nie, no, niesamowita historia wtedy miała tutaj miejsce. Pamiętam, grała wtedy z nami orkiestra Zygmunta Kukli, Big Band duży. I tak, pamiętam, perkusista był tak zdenerwowany, że wszystko zagrało dwa razy szybciej. No tak. To było niesamowicie. Jak dostał palpitacji serca, mówię, dwa razy szybciej. Dziś jak analizujemy sobie te piosenki, no to rzeczywiście, że takie tempa były niesamowite.
5: No zabójcze tempa, no, no to słuchaj, daliśmy radę.
3: Jak się wyjeżdża z gór nad morze, to ciśnienie się podnosi, tak, tak powiem. No i tak było też tak, tym razem, ale pamiętam, to był taki koncert też typowo folkowy, bo to mamy rok 2000, czyli taki moment, jeżeli chodzi o polską estradę, taki wybuch tego folku i właściwie bardzo duża oglądalność wtedy. Prawie 10 milionów ludzi oglądało, tak, słuchajcie, ten koncept. Tak, Marek Sierocki prowadził ten koncept. To są tego typu...
1: Takie małe tam gdzieś...
3: Nie, to są tego typu, słuchajcie, wyniki. No. I ja pamiętam, no ludzie oszaleli, bo to wiadomo, myśmy mieli wtedy te największe przeboje hity, to wszystko hulało w prawo, lewo. I no i cóż, no i oczywiście system był rozwalony, a dzisiaj po 25 latach nic tej świeżości u nas nie zabrakło.
1: No właśnie, bo ja chciałam powiedzieć,
3: że
1: wy jesteście pewnego rodzaju dla mnie fenomenem. Idziesz do klubu, słuchasz muzyki, która jest obecna.

0: nieznana i nagle o drugiej w nocy ktoś odpala ściernisko i na parkiet
1: jest i nie ma po prostu tego, który by no, nie znał tej piosenki. Tak, to jest też świadczy o tym, że ta muzyka trafia do szerokiego grona. My mamy piosenki, które słuchają cztery pokolenia. To jest też jakby fenomen właśnie tworzenia jakichś takich no, piosenek i uważam, że no, no cóż, generalnie przed nami też wielkie wyzwanie, bo jubileusz dzisiaj się zaczyna, na tym nie kończymy.
0: No właśnie, trzeba nową historię pisać.
1: Tak, bo teraz piszemy nową historię, czyli nowych 12 piosenek, nowych 12 utworów. Mam nadzieję, że trafią w różne szczeky, do różnych środowisk, do różnych fanów rozsianych po całym świecie. No i cóż, no i zapasz...
0: Taki plakat, USA kocha golców.
1: Ojej, my w Stanach...
2: Hameryk ze pełną górą.
1: Oj, my tam zagraliśmy 15 teraz w Stanach Zjednoczonych, także my tam mamy stały fan klub. Ostatnio graliśmy w Wilnie, w Niemczech dużo, no po całym świecie właściwie.
0: Jest jeszcze jakaś scena, na której chcielibyście zagrać?
3: O wiele.
1: O wiele, wiele jest scen.
2: Ale... Australia przed nami właśnie.
1: Australia się dopomina cały czas, ale trzeba do tego Paweł w końcu doprowadzić, ale by... Ale tak w dużym skrócie, no Golec Orkiestra objechała kraj, świat. Świat.
2: Kulę
1: ziemską 50 razy. Można by o tym naprawdę ciekawe książki pisać. No.
4: Magazyn lokalny.
5: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dziewczęta coraz częściej w kryzysie. Jak pokazują najnowsze dane, liczba prób samobójczych wśród nastolatek wzrosła aż trzykrotnie. Wpływ na to mają przede wszystkim social media, mówi Anna Czarnowska, członkini Pomorskiego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Najnowsze statystyki pokazują, że wzrosła trzykrotnie liczba prób samobójczych wśród młodych dziewcząt. Z czego to może wynikać? Tutaj wpływ mają social media?
6: Ja myślę, że kreowanie nierealnych wizerunków, które widzimy w social mediach. W tej chwili mamy tyle aplikacji różnego rodzaju do przerabiania zdjęć. Sztuczna inteligencja pokazuje nam zupełnie nierealne wyglądy, nierealne twarze, nierealne sylwetki, czasem w ogóle nierealne rzeczywistości, a młode osoby no niestety są podatne na tego typu informacje, które widzą, tym bardziej, że gro czasu spędzają w internecie i właśnie na tych social mediach, tak, czy TikTokach, czy Instagramach i tak dalej i widzą te treści, myślą, że to jest prawda, że to jest realny świat, a niestety ten świat nie jest realny i przez to też tracą taką wartość w siebie, ponieważ widzą swoje odbicie w lustrze, no i widzą siebie prawdziwymi, tak, bo jesteśmy prawdziwymi, widząc siebie w lustrze, a zupełnie co innego widzą w social mediach. Ja myślę, że to na pewno podłamuje z tego względu, że tak jak mówiłam, no widzimy siebie w lustrze prawdziwymi, tak, ale to jest piękne, tak, że jesteśmy prawdziwe, że jesteśmy realne i możemy na siebie w ten sposób spojrzeć w twarz, ale jeżeli te młode osoby są karmione takimi obrazami w sieci, no to niestety ta rzeczywistość gdzieś tam się załamuje, no i ta wartość też przez to też spada.
5: Wśród swoich pacjentów widzicie, że ten problem social mediów naprawdę jest już bardzo duży?
6: To nawet nie chodzi o pacjentów, to myślę, że chodzi w ogóle o młodzież w dzisiejszych czasach. Ja często prowadzę różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla młodzieży i czasem zadaję różne podchwytliwe pytania, ale też takie realne, które dotyczą dzisiejszych czasów. I młodzi ludzie w tej chwili no niestety mają bardzo obniżony poziom wartości swojej. Chcą być częścią jakiejś grupy, chcą przynależeć gdzieś, nie chcą być gdzieś tam inni, odsunięci i tak dalej. Dzisiejsze czasy są niestety bardzo ciężkie pod tym względem, bo tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, no social media nam nie ułatwiają tego życia, ani nam jako dorosłym rodzicom, ani przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy za wszelką cenę chcą dorównać do jakichś standardów, ale niestety te standardy są nierealne, bo to jest fikcja. To, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, niestety jest fikcją i nie taka jest rzeczywistość.
5: To co zrobić, jeśli młode dziewczęta według statystyk średnio spędzają w internecie, w social mediach ponad 4 godziny?
6: Właśnie tutaj jest rola tak naprawdę nas, dorosłych. Ja bardzo się cieszę, że są poczynione kroki do ograniczeń związanych w tym temacie, między innymi ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie telefonów komórkowych w szkołach, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili zupełnie ze sobą nie rozmawiają na przerwach. Siedzą zanurzeni w swoim świecie, przeglądają rolki, przeglądają różne profile, strony i tak dalej, a nie mają między sobą komunikacji, która jest tak bardzo ważna, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka. Ale też przede wszystkim rodziców. My, rodzice, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieci robią w domu. Nie robić i nie doprowadzać też do takiego czegoś, że dziecko w wolnym czasie spędza cały dzień w swoim pokoju i najlepiej jakby siedziało cały dzień zajęte przed swoim komputerem, bo wtedy my mamy jakiś czas dla siebie. Powinniśmy tą przestrzeń gdzieś dzieciom starać się wypełnić, wiadomo, do określonego wieku, bo nastolatkowie już

0: tam są wolnymi jakimiś elektronami, żyją swoim życiem, ale też można je wypełnić, można pójść razem na spacer, można stosować jakieś wspólne aktywności, pójść razem pograć w koszykówkę, pójść razem pójść na rower, zrobić po prostu cokolwiek razem, z tego względu, że to jest bardzo ważne. No i ograniczenie dostępu do social mediów, jeżeli chodzi o ten wiek taki graniczny, myślę, że to powinno być minimum 15 lat, ponieważ umysł młodego człowieka, on nie jest dostosowany do tego typu treści. Niestety te treści, te challenge, te wszystkie destrukcyjne treści, które młodzi ludzie oglądają, między innymi na TikToku, no one nie sprzyjają dobremu rozwojowi, a na pewno nie rozwojowi psychicznemu.
1: A jaka jest realna szansa na to, że w Polsce zostałyby wprowadzone jakieś ograniczenia?
0: No ja mam nadzieję, że te ograniczenia będą wprowadzone, tak na wzór patrząc innych krajów, Australii, Danii, Francji, Hiszpanii i tak dalej. Z tego względu, że to jest, inne kraje to widzą, tak, że jest potrzeba tego, z tego względu, że my obserwujemy bardzo dużo zaburzeń psychicznych związanych właśnie z social mediami, czyli tym, co dzieci się karmią, czym dzieci się karmią w sieci, tak? Treści niestety, które są podsyłane dzieciom, działają na zasadzie algorytmów, tak? Więc im częściej w coś wchodzisz, tym częściej jest to ci podawane tak naprawdę na tacy. Jeżeli dziecko ma słaby okres, słaby czas i ogląda treści na przykład smutne, depresyjne, bo to później to działa na zasadzie mantry, to jest podawane non-stop, non-stop i w końcu ta woda przysłowiowa drąży skałę. Niestety widzimy tragiczne statystyki, tak, no bo jeżeli dziecko się karmi w sieci takimi treściami, nie ma dorosłego gdzieś tam z boku, który by mógł wesprzeć to dziecko w kryzysie, a wspiera niestety go TikTok czy inne treści, które gdzieś tam obserwuje, no to niestety może to się skończyć dramatycznie.
1: Wrócę do tematu dziewcząt, bo statystyki pokazują, że nastolatki korzystają też bardziej z platform tak zwanych wizerunkowych. Pinterest, Instagram, TikTok. Chłopcy bardziej bawią się w sieci, oglądają głupie rolki. To też może mieć wpływ na naszą samoocenę?
0: To może mieć bardzo duży wpływ z tego względu, że dziewczynki, które oglądają treści, które nie są realne, tak, no bo umówmy się, coś, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję czy inne aplikacje do przerabiania zdjęć, no nie są faktem, nie są realne, to jest rzeczywistość wykreowana, stworzona. Ale ta rzeczywistość wykreowana, stworzona, jeżeli te młode osoby karmią się tym obrazem cały czas, one myślą, że to tak wygląda, że to jest norma, że to jest standard, że one też tak muszą wyglądać, patrzą w lustro, widzą inne odbicie. I to doprowadza niestety do obniżonych poziomów wartości, a co za tym idzie, nastroju, może powodować depresję, a co za tym idzie, no myśli samobójcze.
1: Czyli takie nakręcanie się.
0: Takie nakręcanie się, tak. To działa na zasadzie takiej spirali, która gdzieś tam się nakręca, bo tak jak mówiłam, algorytmy są bezlitosne, jeżeli chodzi o tą kwestię i podają na tacy te wszystkie treści, które gdzieś tam doprowadzają do pogłębienia tego problemu.
1: Drugim tematem, który może wpłynąć też na problem prób samobójczych wśród nastolatek, jest przemoc seksualna w internecie. Też AI rozbiera nasze zdjęcia. Potem te zdjęcia mogą zobaczyć koledzy z klasy. Będzie tak zwana na beka i co dalej?
0: Niestety, dzisiejsze czasy, tak jak wspominałam, są bardzo trudne i dla młodych ludzi, i dla nas dorosłych, bo kiedyś no nie było tego. Jeżeli ktoś coś miał do kogoś, to po prostu mówił mu to prosto w twarz i tyle. W tej chwili to, co wrzucimy w sieć, to zostaje, więc naprawdę musimy edukować i uświadamiać młodych ludzi, że to jest przeolbrzymia odpowiedzialność, co wrzucamy w sieć, w jaki sposób rozmawiamy z drugim człowiekiem. Hejt przede wszystkim, który jest tak naprawdę wszechobecny, bo te osoby, które hejtują w sieci, właśnie rozbierają i pokazują te zdjęcia, myślą, że są nie do odnalezienia, tak? Że on jest anonimowy i może sobie wrzucać w sieć, co chce. Tak nie jest, tak? Bo każda osoba, która wrzuca coś do sieci, może być zlokalizowana, może być odnaleziona i może ponieść za takie zachowanie konsekwencje, ponieważ takie zachowania często prowadzą właśnie, też mogą prowadzić do tego, że ta druga osoba, która w ten sposób jest traktowana, może targnąć się na swoje życie. Takich przypadków jest bardzo dużo, nawet wystarczy spojrzeć tak naprawdę w świat mediów, tak? Co chwilę słyszymy jakieś informacje, że gdzieś jakiś chłopiec był prześladowany, gdzieś jakiś chłopiec był poniżany, gdzieś jakaś dziewczynka była wyśmiewana i odsuwana od całej grupy i doszło do takiej sytuacji, więc daleko nie trzeba patrzeć, bo historia obecnych publikacji, które pojawiały się czy tam dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, pokazuje nam właśnie, że to jest bardzo częste, że właśnie ten

0: Prześladowania drugiego człowieka, bez względu czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, ale w tej chwili rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, no jest niestety często zabójczy.
1: No właśnie, nastolatki też często przesyłają sobie różne zdjęcia na WhatsAppie, na Snapchacie, to też krótko mówiąc może wypłynąć.
0: Oczywiście, dlatego my jako dorośli powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi, przede wszystkim rodzice, bo kwestie wychowawcze leżą po stronie rodziców, tak? Nauczyciele są od czego innego i rodzice są od czego innego. Mam wrażenie, że ten trójkąt gdzieś stanął do góry nogami na głowie i my rodzice zapominamy, że powinniśmy przede wszystkim być rodzicami, że powinniśmy wskazywać właściwy kierunek z dziecią, rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach, które płyną z sieci i tak dalej. Ja często też spotykam się z takimi sytuacjami, że do mnie na przykład mama mówi: pani Aniu, ale co ja mogę zrobić? Córka nie chce mi pokazać swojego telefonu, a córka ma 12 lat. Ja mówię: szanowna pani, czy dziecko w Polsce może kupić abonament na telefon sam? Ona mówi: no nie. Ja mówię: umowa cywilnoprawna jest przez panią podpisywana, więc kto jest właścicielem tego telefonu? No ja. Ja mówię: no właśnie. Ja mówię: ale to też musi być rozmowa. To też musi być nie nagle, że dziecko nagle, nie wiem, kończy 12 lat i nagle mama chce zajrzeć do jego telefonu. To musi być cykliczne, czyli dziecko od kiedy ma telefon, im później tym lepiej, ale jak już ma ten telefon, no to siadamy wspólnie. Mówię, ja na przykład robię tak z moim synem i mówię: Kuba, chciałabym zajrzeć do twojego telefonu. Mogę? Tak, mama, proszę, zajrzyj, nie? Ale my to mamy wypracowane od wielu lat, tak? To nie może być tak nagle. Więc ważna jest ta rozmowa z dzieckiem, żeby rozmawiać o różnych zagrożeniach, żeby pokazywać, co może być zagrożeniem, żeby nie bać się też rozmawiać, tak, o takich platformach, o których dzisiaj opowiadałam pani, że dorośli mężczyźni łączą się na kamerach live i wykonują czynności seksualne, które no nie są przeznaczone dla młodego człowieka. Niestety takie platformy niestety bardzo dużym cieszą się powodzeniem i dzieci małe, młode, młodzież wchodzą na te platformy i oglądają. Więc my jako rodzice musimy być czujni i musimy naprawdę kontrolować też, co nasze dzieci robią w sieci. Nie możemy zostawiać dzieci samych w sieci, bo każda pusta przestrzeń może skończyć się dramatem.
1: A jak to wygląda obecnie w szpitalu w Gdańsku? Mamy faktycznie znów nadmiar tych pacjentów?
0: A czy my zawsze mamy nadmiar? Ja nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek mieli 46 miejsc, czyli tyle, ile mamy łóżek zakontraktowanych i tyle, ile łóżek mamy na oddziale dziecięco-młodzieżowym, żeby ta liczba była zawsze na zero lub na minusie. Zawsze mamy ponad stan. Są okresy takie, gdzie obserwujemy te tendencje wzrostowe, tak? Czyli zbliża się koniec roku szkolnego, są wystawiane oceny, zbliża się egzamin ósmych klas, zbliża się pierwszy semestr, zakończenie pierwszego semestru i widzę, że te okresy po prostu wytwarzają gdzieś w dzieciach dodatkowy stres, dodatkowe napięcie i one gdzieś tam kumulują te wszystkie problemy i stąd ta statystyka się zwiększa.
1: Ale też social media są problemem.
0: Social media są olbrzymim problemem. Ja o tym zawsze będę mówiła i zawsze będę o tym alertowała. Zresztą też w zeszłym roku w październiku informowałam o tym na podkomisji sejmowej właśnie a propos ograniczeń social mediów. Jak ważne jest ograniczenie social mediów w Polsce dla dzieci z tego względu, że naprawdę większość treści, które no, są też dobre treści, wiadomo, w internecie, bo też nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, ale niestety większość treści

0: jest bardzo niebezpieczna, bardzo destrukcyjna i nieodpowiednia dla młodego człowieka. Razem z Fundacją Kids Alert współpracujemy w tej kwestii i obserwujemy różne właśnie takie zjawiska, które pojawiają się gdzieś tam w środowisku i w social mediach. Niestety te challenge są bardzo niebezpieczne. One najczęściej wychodzą właśnie między innymi też z takich miejsc jak TikTok, a głównie stamtąd tak naprawdę. Dlatego ważnym jest, żeby rodzice obserwowali, co dzieci robią w telefonie. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale my po to też alertujemy, też po to informujemy. Jest aplikacja Kids Alert, którą można sobie ściągnąć bezpłatnie na telefon. Zawsze mamy tam informacje, w jaki sposób znaleźć to, co jest niebezpieczne i w jaki sposób rozpoznawać to, co jest niebezpieczne. Te challenge są niestety zazwyczaj destrukcyjne, bardzo niebezpieczne dla młodego człowieka. Nie chcę o nich mówić, bo nie chcę uzyskać też efektu Wertera, że dzieci będą gdzieś tam wyszukiwać, słuchając naszej audycji i działać w sposób odwrotny, ale my dorośli powinniśmy też zaznajomić się z dzisiejszym światem cyfrowym. Nas tego nikt tak naprawdę nie uczył. My nie wiemy, jak się poruszać w sieci. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ale nie wiedzą, w jaki sposób odnajdywać te treści, ale są do tego narzędzia. My jako specjaliści też informujemy, w jaki sposób można znaleźć, czy zagrożenie jest, czy nie ma go, ale generalnie jest dużo takich challenge'ów, które wpływają bardzo destrukcyjnie na zdrowie i życie człowieka. Bardzo szczupłe, bardzo gładkie, takie, że powiem, prawie że modelowe, ale nierealne, tracą wartość gdzieś tam w siebie i oglądając takie rzeczy, gdzieś tam te algorytmy podsuwają też treści anorektyczne, tak? Bo jeżeli obserwujesz takie rzeczy, no to to później działa na zasadzie synchronizacji, że to jest podsuwane tobie bezpośrednio, tak jak mówiłam, na tacy. Dziewczynki często oglądają też takie rolki anorektyczne, gdzie dziewczynki chwalą się po prostu swoją chudością, tak? Chwalą się, ile zjadły, że zjadły na przykład dzisiaj, zobaczcie dziewczyny, ja dzisiaj zjadłam tylko jeden listek sałaty i popiłam łykiem wody, a wy pochwalcie się, jak wy to dzisiaj zrobiłyście. Pokazują swoje wystające biodra, pokazują swoje wystające żebra, łopatki, a wiadomo, no anoreksja prowadzi do śmierci. A mieliśmy takie przypadki też w szpitalu, często trafiają do nas dzieci po właśnie takich challenge'ach, które gdzieś tam ocierają się o śmierć. To też jest spowodowane tym, że no, nie ma tej wartości, nie ma, dziecko nie ma tej wartości w sobie, tak? Nie ma takiego poczucia zainteresowania. Gdy dziecko też rozmawia z rodzicem, stara się rozmawiać bynajmniej o większości rzeczach, o wszystkich, gdzieś te relacje są wypracowane, to myślę, że rodzic jest w stanie wychwycić takie rzeczy, że coś się dzieje nie tak, że dziecko dziwnie się zachowuje.
1: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jednak makijażystka Aneta Brun nie wyobraża sobie życia bez pędzli, cieni i szminek. Jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem? Czy na trójmiejskim rynku łatwo się wybić? I czy w sezonie weselnym faktycznie nie ma czasu na sen? Posłuchajcie naszej rozmowy.
2: To jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, widzisz czyjąś buzię i już wiesz, w czym będzie mu dobrze?
3: Tak, ale zawsze jednak muszę pytać klientki, czego oczekuje, na pewno na jaką okazję się szykuje, no więc na początku mamy krótką pogadankę. No i wtedy razem dobieramy makijaż, to też jest zależne od tego, czy pani na przykład na codzień nosi makijaż, czy nie i jak chce wyglądać tego dnia.
2: Jak zaczęła się twoja przygoda z makijażem, bo chyba nie była taka oczywista?
3: Mogę powiedzieć, że trochę przypadkiem, bo poszłam na pierwszy kurs z koleżanką, żeby nauczyć malować samą siebie. I do tej pory pamiętam, jak moja nauczycielka, pani Gosia Dunder z Gdańska, śmiała się ze mnie, że nawet pędzla nie potrafię trzymać, więc kompletnie nic nie potrafiłam. Na studniówkę jeszcze malowała mnie mama i po studniówce poszłam na kurs. To był kurs 3-dniowy, a potem zostałam na takim kursie, na którym ja uczyłam się malować inne dziewczyny i to już trwało 3 miesiące, no i tak się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia do innych makijażystek.
2: Ale od razu to pokochałaś, czy był taki moment może zawahania, czy to dla mnie?
3: Nie, od razu bardzo to lubiłam. No wiadomo, później to było, o Jezu, to było już chyba z 8 lat temu, więc po drodze było kilka momentów zwątpienia, ale na początku bardzo mi się to podobało i cisnęłam te kursy, żeby jak najwięcej się nauczyć. No i chyba się udało.
2: Takie kursy polecasz młodym dziewczynom, które też by chciały rozpocząć swoją przygodę z makijażem?
3: Tak, na pewno teraz też te kursy są dostępne bardzo online i nawet taka wiedza darmowa na YouTubie, więc dziewczyny młode już bardzo, bardzo dużo potrafią, no ale jednak technicznie, żeby się nauczyć, fajnie iść do kogoś, żeby ktoś cię poprowadził i wyłapał twoje błędy. Tak, ale uczymy się na pewno też patrzeć całościowo na klientkę, to znaczy

0: potrzebuje, na pewno właśnie na jaką okazję idzie, tak jak mówiłam, ale też na przykład wiadomo, że inaczej pomalujesz blondynkę, inaczej pomalujesz brunetkę, więc uczymy się tego na zajęciach, a typowo od dobierania kolorów jest analiza kolorystyczna, której też można się nauczyć właśnie w takiej szkole makijażu, albo też na prywatnych już zajęciach u dziewczyn i raczej tam uczymy się dobierać kolorów, odcieni i tak dalej, a na takich zwykłych zajęciach makijażu po prostu technicznie bardziej uczymy się makijażu. Ja akurat maluję bardzo klasycznie, więc raczej nie maluję w kolorach, ale na przykład do niebieskich oczu pasuje bardzo jakieś burgundy, takie odcienie. No ale raczej w dzisiejszych czasach rzadko już widzi się dziewczyny w kolorowych oczach, raczej te makijaże są takie klasyczne i mega naturalne.
1: No właśnie, my teraz bardziej stawiamy na naturalność i to też widać w make-upach.
0: Tak, jest coraz więcej właśnie takich naturalnych makijaży. Te trendy w ogóle ciągle idą w tą stronę, że faktycznie jak najmniej nakładać i nakładać raczej lekkie formuły, żadne już ciężkie makijaże, ciężkie podkłady. Także, no tak jak mówię, raczej klasyka zawsze się obroni. Nie musisz dobierać koniecznie do koloru oczu, tylko raczej właśnie klasycznie i delikatnie. Przynajmniej ja robię takie makijaże i do mnie też przychodzą dlatego takie klientki.
1: No właśnie, jak rozpocząć swoją przygodę z make-upem? Bo to jest odwieczny problem wśród młodych dziewcząt, kiedy mama zabrania się malować, a ty robisz sobie pomarańczową maskę w szkolnej toalecie.
0: Na pewno dużo ćwiczyć. To jest najważniejsze, żeby dużo ćwiczyć. Niekoniecznie od razu iść na wszystkie możliwe szkolenia, ale na pewno dużo w domu ćwiczyć, ćwiczyć na koleżankach, na ciociach, na mamach i tak dalej, żeby jak najwięcej przerobić twarzy. No i wstawiać zdjęcia w media społecznościowe. Ja mam same klientki z Instagrama tak naprawdę, więc to, że jesteśmy widoczne w mediach społecznościowych, na pewno mega pomaga. No i teraz to ciśnienie właśnie na robienie reelsów, na wstawianie zdjęć i tak dalej jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się pokazać, tak?
1: Jako rodzic zabranianie make-upu chyba jest bez sensu.
0: Wiesz co, no to chyba wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko. Jak zaczynają dziewczyny tak mega, mega wcześnie, no to wiadomo, że to musi być też dopasowane do wieku. Miałam, jak malowałam na ślubie, miałam taki przypadek, że przyszła dziewczynka i po prostu z mamą przyszła, no i chciała coś tam, wiadomo, sobie zrobić, bo widziała, że wszystkie ciocie i kuzynki robią, więc dosłownie coś tam trochę nałożyłam, jakiegoś brokatu na oczy, no i to wystarczy. No ale wiadomo, że dziecka nie pomalujemy podkładem i nie zrobimy full make-upu.
1: No dobra, a jak wygląda właśnie taki dzień z życia makijażystki? Jest sobota rano, pierwszy dzwonek do drzwi, bo już pani się szykuje na wesele.
0: Tak, no w sezonie zaczynam bardzo wcześnie. Jeśli ktoś chce, to nawet 5-6 rano. Do 14, do 15 wszystkie dziewczyny muszą być zrobione, więc dosłownie co godzinę, co półtorej, zależy, wiadomo, kto ile maluje. Non-stop, bez jedzenia, bez picia, tylko sobota w sezonie, no to jest od rana do wieczora. No, często tak jest, że dziewczyny zapisują się bardzo wcześnie, ponieważ i zazwyczaj to są panny młode, więc to jest też zrozumiałe, że one chcą po prostu mieć zapewniony wcześniej, że na pewno będą miały termin. No i wtedy zazwyczaj wykupują już taki cały pakiet od makijażystki z dojazdem, że masz kilka makijaży, czyli jest też mama, teściowa, nie wiem, kuzynki i tak dalej. No więc dlatego te dni tak się szybko wyczerpują, no bo śluby tak naprawdę u nas są zazwyczaj od maja do września, czy tam do października, więc to jest kilka tych weekendów dosłownie takich ciepłych. No i wtedy właśnie te soboty są bardzo zajęte.
1: A stresowałaś się, kiedy malowałaś swoją pierwszą pannę młodą? No bo to jednak jest ważny dzień. Jak ty zawalisz, to...
0: No bardzo. Pamiętam to, że moja pierwsza panna młoda w ogóle też wyszła z przypadku, że tak powiem, bo moja koleżanka makijażystka nie mogła pojechać i zadzwoniła do mnie dosłownie 2 dni wcześniej, że ma pannę młodą. I to był mój pierwszy w życiu taki właśnie wyjazdowy makijaż. I była tam panna młoda i jej mama. No i pojechałam, strasznie się stresowałam. Zresztą ten stres do tej pory mam. Wiadomo, że to jest mniejszy stres po tylu latach, ale zawsze się boję, że czegoś zapomnę, że czegoś nie będę miała, a na przykład, nie wiem, będą zamknięte jakieś sklepy, że nie będę miała czasu pojechać, albo że skończy mi się paliwo. Zawsze to jest jakiś stres.
1: Ciebie wszystko zależy w tym dniu.
0: Tak, no jakby nie miała panna młoda makijażu, myślę, że jakbym zawaliła, to byłaby na pewno zdarzenie.

0: albo 12 dnia, więc no nie możesz zawalić po prostu. No to jest najważniejszy dzień w jej życiu.
1: A co zrobić, żeby ten make-up utrzymał się przez całą noc? Podejrzewam, że to jest jedna z najważniejszych próśb, jaka pada.
0: Tak, i tutaj zawsze mówię to samo i chyba już każda makijażystka o tym trąbi na prawo i na lewo w mediach społecznościowych, że pielęgnacja jest kluczem do takiego trwałego makijażu, ale nie tylko ta pielęgnacja, którą ja nałożę w dzień ślubu, ale taka, którą ty już sobie wypracowujesz sama w domu przez te miesiące przed ślubem. Jeśli masz odpowiednio zadbaną cerę, odpowiednio nawilżoną i nie wiem, chodzisz może na jakieś zabiegi kosmetologiczne przed ślubem, to myślę, że wszystko się utrzyma. Oczywiście na koniec możemy psiknąć zawsze jakimś utrwalaczem, ale podstawą zawsze jest ta pielęgnacja.
1: A spotkałaś się z jakimiś szalonymi pomysłami? Ty wiedziałaś, że w tym ta klientka nie będzie wyglądała dobrze, ale ona się upierała, że chce mieć turkusowe oko.
0: Tak, to nie było w dzień ślubu, bo wiadomo, że w dzień ślubu dziewczyny wybierają klasyczne makijaże, ale ja mam takie przypadki i no ciężko czasem to wytłumaczyć, no bo wiadomo, że przychodzi do ciebie klientka i za to płaci, więc ty chcesz zrobić tak, jak jej się podoba, ale wiesz, że nie będzie w tym dobrze wyglądać i ona też jest twoją reklamą, więc jakoś trzeba to wypośrodkować, miło powiedzieć, że niekoniecznie ją w tym widzisz. No ale jednak ja jestem dla klienta, więc to, co ona sobie wymyśli, to ja muszę zrobić. No ale tak jak mówię, dzięki właśnie mediom społecznościowym przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
1: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci się umalować? No bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?
0: Kurczę, to wszystkie już tak naprawdę teraz, bo urodziny, nawet jakieś wyjścia takie dziewczyny, że się spotykają i na przykład idą sobie gdzieś tam na imprezę wieczorem. Komunie też, mamy się zawsze malują na komunie, czy tam babcie. Tak naprawdę każda okazja jest dobra, nawet zwykłe wyjście ze znajomymi.
1: A miałaś jakąś dziwną okazję?
0: Chyba nie, teraz bardzo modne są makijaże na baby shower, więc przychodzą też dziewczyny przyszykować się na swój baby shower i zazwyczaj to jest niespodzianka, że wysyłają tą dziewczynę koleżanki, ja jej robię makijaż, no i wtedy ona już wie, że coś tego dnia będzie się działo.
1: A, czyli taki surprise.
0: Tak, niespodziankowe makijaże też się często zdarzają, albo na panińskiej, albo właśnie na baby party.
1: A mężowie czasami piszą, chciałbym, żeby moja żona poczuła się jak księżniczka?
0: Nie, rzadko. Raczej piszą o lekcji makijażu, to tak, no bo to jest też fajny prezent, ale o sam makijaż raczej nie.
1: A jak to wygląda właśnie u nas tutaj w Trójmieście? Bo wiadomo, w mniejszych miejscowościach dostęp jest ograniczony, więc gdzieś na te wielkie imprezy panie szykują się same. A tutaj w Trójmieście faktycznie jest dużo tych makijażystek?
0: W Trójmieście jest bardzo dużo makijażystek i powiedziałabym, że właśnie niekoniecznie to jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność, bo jednak w mniejszych miejscowościach dużo ludzi się zna, więc tam jak już jest jedna czy dwie makijażystki, no to ty każdą sobotę tak naprawdę masz zajętą, bo ci wszyscy ludzie idą do ciebie. A w Trójmieście, w Gdańsku, czy tam no w całym Trójmieście jest tak duży dostęp po prostu do makijażystek i ich jest teraz tak dużo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, może dlatego, że siedzę w tej branży, więc tylko takich ludzi obserwuję. Jest tak dużo, że często klientki chodzą w naszych koleżankach makijażystkach, tak, i się wymieniamy klientkami.
1: Ale to oznacza, że trudniej jest się przebić?
0: No z jednej strony trudniej jest się przebić, bo jest nas dużo, ale z drugiej strony też jest teraz łatwiej niż na przykład 10 lat temu, no bo jest ten Instagram, tak? Dzięki Instagramowi mamy szansę się przebić, mamy szansę pokazać swoje zdjęcia, jakieś właśnie reelsy, czy śmieszne, czy właśnie przed i po. No i dzięki temu zyskujemy nowych klientów, więc no zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony trudniej, z jednej łatwiej.
1: No właśnie, to może być też trochę pułapka, bo ty skończyłaś kursy, a tu nagle maluje dziewczyna, która nauczyła się na podstawie tutoriali z YouTube'a.
0: Tak, też tak jest, że dużo dziewczyn po prostu maluje, gdzieś tam jest samoukami i nauczyło się samych, no ale powiedziałabym, że to jest złe, no po prostu idziesz do takiej makijażystki, jaka ci odpowiada i widzisz, jaki robi makijaż, więc wydaje mi się, że największą pułapką akurat dzisiaj są filtry na zdjęciach, no bo wtedy nie jesteś pewna, czy faktycznie ta dziewczyna robi taki makijaż, czy tylko on jest wyfiltrowany i ma nałożone jakieś tam, wiesz, dłuższe rzęsy albo inny kolor cieni, więc myślę, że to jest akurat w dzisiejszych czasach największa pułapka.
1: Ale też chyba miejsca, gdzie wykonywane są make-upy i produkty, na których taki make-up jest robiony.
0: No tak, akurat uważam, że jeśli bierzesz za to pieniądze, jeśli jesteś profesjonalną makijażystką, no to fajnie byłoby mieć te produkty z wyższych półek, ponieważ klientka po to

0: Przychodzi, tak, za to płaci, za, między innymi za te produkty, wiadomo, że za twój czas, za twoje umiejętności, no ale nie wyobrażam sobie malować klientki na przykład samymi drogeryjnymi rzeczami. Drogeryjne kosmetyki są teraz na bardzo dobrym poziomie, więc faktycznie jest kilka produktów, których używam i które moim zdaniem, za które bez sensu przepłacać, więc mam kilka takich w swojej kosmetyczce. Całości nie wyobrażam sobie malować na kosmetykach drogeryjnych.
1: A są takie momenty w twojej pracy, kiedy umalujesz kogoś, ta dziewczyna odwraca się do lustra i mówi: o Boże, nigdy tak nie wyglądałam.
0: Tak, i to są oczywiście w ten pozytywny sposób i to są bardzo fajne.
1: Dokładnie.
0: I to są bardzo fajne momenty, no bo nieraz na przykład mamy panien młodych miały łzy w oczach, bo po prostu albo wcześniej nie były malowane nigdy, no albo same tak nie potrafią się wymalować, więc to jest bardzo miłe uczucie, jak możesz komuś zrobić dzień i później na tych zdjęciach faktycznie z takiego ważnego dnia jak ślub córki, ta mama czuje się po prostu wyjątkowo i to jest bardzo miłe i nieraz też ja miałam łzy w oczach.
1: No właśnie, chciałam podpytać też o starsze panie, no bo one, powiedzmy sobie szczerze, jak były młodsze, raczej nie korzystały z takich usług i teraz nagle te usługi są dostępne, no to dla nich to jest coś nowego, ale też coś niezwykłego.
0: Tak, często właśnie te starsze panie są zdziwione, że na przykład przyjeżdża makijażystka i że w dniu ślubu wszystko jest tak zaplanowane, że mamy cały tam kalendarz, że co półtorej godziny dziewczyna, że w ogóle jest taka dostępność tego właśnie, że może przyjechać makijażystka i ciebie wymalować, ty nie musisz jechać do niej, więc często są zdziwione, często też trochę się boją, no bo nie były wcześniej malowane albo właśnie na przykład nie mają nakładane tylu kosmetyków, same nie nakładają sobie tylu kosmetyków, ile ja nakładam.
1: Pani mnie tu nie mazie.
0: Tak, tak, tak jest często, no ale już na końcu wychodzi to dobrze, ja też zawsze robię cały wywiad właśnie, że jak wiem, że ta pani się na co dzień w ogóle nie maluje, nie używa nic, tylko na przykład sam tusz, no to bardzo uważam, żeby zrobić ten makijaż faktycznie bardzo delikatny, żeby ona po prostu się dobrze czuła.
1: W tej pracy ciągle trzeba się rozwijać, ciągle trzeba śledzić nowości?
0: Trzeba, na pewno. Myślę, że w każdej takiej kreatywnej pracy trzeba, bo co roku zmieniają się trendy, także na pewno trzeba to śledzić, no ale to też właśnie zależy, jakie robisz makijaże. Jeśli robisz typowo ślubne, takie klientkowe, to raczej robisz te makijaże klasyczne. Nie przychodzą do ciebie dziewczyny i nie mówią: dobra, chcę ten trend, bo teraz to jest modne. Raczej dziewczyny, które biorą udział w jakichś sesjach zdjęciowych albo robią makijaże do magazynów, no to one mocno muszą śledzić te trendy.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: 2, trójmiasto.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, re

chciałem sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.